0: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio.
1: Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny Polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
2: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnię i karę, bo ją akurat przeczytałam.
3: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
2: Najgorzej Dziad. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
3: Tak, najgorzej chyba Dziady.
0: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też czy ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
5: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
6: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
7: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
5: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio w drodze.
8: Mam nadzieję, że majowy weekend minął Wam bardzo dobrze. Paweł Chudzio, kłaniam się, godzina 6 rozpoczęta. Mamy już poniedziałek, 4 dzień maja, a w kalendarzu to między innymi Światowy Dzień Powolności. Więc dzisiaj znowu tak zwalniamy życiowo i też na drogach, pamiętajcie o tym. Na razie jedziemy płynnie i bez problemów.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Pogoda.
8: Jeżeli macie możliwość na szybko wzięcia jeszcze dnia wolnego, aby przedłużyć sobie majowy weekend, no to zróbcie, bo dziś zapowiada nam się naprawdę bardzo piękny pogodowo dzień. Już mamy 9 stopni na termometrach w Krakowie, a maksymalnie dzisiaj nawet do 26-7 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie i słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, bez deszczu. Powietrze w normie.
1: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann. Po Powstanie Rock Radia.
9: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
10: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
11: Nic nie zdołamy na to poradzić.
12: Pan kończ pan. Szkoda słów.
13: Święta, święta i po świętach. Dzień dobry Państwu. 4 maja, poniedziałek. Na Powstanie Rock Radia zapraszają Kaj Toruszczyk, pan od Guziczków.
14: Witam serdecznie. Jest ze mną również Jan Bajorek.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, redaktorze.
13: Dzień dobry, panie redaktorze.
14: Redaktorze, dzień dobry, dyrektorze, redaktorze.
13: Dzień dobry, profesorze. To jesteśmy my, proszę Państwa. Witamy po majówce. Będziemy z Państwem do 10. No i pytamy, jak się macie? Jak świętowaliście, prawda, te dwa wyjątkowe święta? Trzy w zasadzie, no bo przecież 2 maja to też święto flagi.
14: Oczywiście.
13: Prawda? Także święto konstytucji, święto pracy, święto flagi. No cudowne 3 dni, prawda, polskości. Także czekamy na Was, 2 2 4 4 066. Czekamy na głosówki od Państwa. Można zostawiać je na Messengerze Rock Radio i będziemy grać klasykę rocka. Blondie, Call Me, A Propos. Czekamy. 6 po 6. Witajcie, dzień dobry.

0: I taki początek poniedziałku, ja rozumiem. Queen, don't stop me now, 12 po 6. My dopiero zaczynamy, proszę Państwa. A już mamy pierwszy meldunek, 2 2 4 4, 066. Halo, prosimy.
1: Hej, witam. Pamiętajcie jeszcze o czwartym święcie, mianowicie dzisiaj jest Floriana, Dzień Strażaków. Pozdrawiam, Marek, hej.
0: Pozdrawiamy. No, prawda, dziś dzień wspomnianego świętego Floriana, czyli oczy wszystkich skierowane są na tych, którzy bez wahania, prawda, ruszają tam, skąd inni uciekają. Pozdrawiamy i wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia.
2: Tak jest.
0: No i przy okazji dziękujemy. O, dla nich na przykład oklaski na balkonie zawsze.
2: Idziemy na balkon?
0: No to najpierw zagrajmy może.
2: No dobrze.
0: Why don't you get a job? Państwu przypomnimy, że możecie dzwonić w każdej sprawie. 2 2 4 4 0 66. Tu Rock Radio, tu gramy klasykę rocka i doceniamy wszystkich, którzy na to zasługują.

0: Są takie kawałki, przy których serce mocniej bije, prawa noga staje się ciężka. Motley Crue, Kickstart My Heart, 21 po 6, tak wjeżdżamy w dzień pierwszy po majówce. Perfect, Jimi Hendrix na horyzoncie i za chwilę sprawdzanie listy obecności powstania Rock Radia, bo mimo długiego weekendu bardzo jesteście aktywni, co bardzo nas cieszy.
1: Rock Radio, klasyka rock.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
10: Niech rok będzie z tobą.
11: To jest powstanie Rock Radia.

0: Down Traffic, pan Jimi Hendrix we własnej osobie. A wóz tutaj daje nam znać, że mamy kolejny telefon. 2244066. Dzień dobry, witamy po majówce.
1: Dzień dobry. Fanatyk pracy wita fanatyków radia, rock radia. To jest coś fantastycznego, że można znowu być z wami. Cieszę się, bo dzień zapowiada się bardzo fantastycznie. No. Tu Jacula, Strzelce Opolskie. Pozdrawiam wszystkich fanatyków. Siemanko!
0: Siemanko! Pozdrawiamy Jacka, fanatyka numer jeden. Kłaniamy się nisko. Życzymy wszystkim, żeby ten pierwszy dzień po majówce rzeczywiście był fantastyczny. Bo dlaczego nie z drugiej strony? Pogoda przynajmniej do środy będzie na pewno, proszę Państwa. 2244066. Do pogody klasyka rocka, kawa i będzie naprawdę dobrze. Spin Doctors, Two Princes, 6:30. I teraz lecimy do czerwcówki.

Some Sugar on Me, czyli Def Leppard w Rock Radio za 21:07. Proszę Państwa, Lombard Genesis, to gramy za chwilę w Rock Radio i za chwilę pewnie takie małe resume, prawda, ostatnich trzech, czterech dni w zasadzie. Szczegóły za chwilę, a Wy zostajecie, mam nadzieję, z powstaniem Rock Radio.

0: reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo. Dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
9: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
10: Rock Radio w drodze.
11: Na razie jeszcze możecie liczyć na w miarę szybkie i sprawne przebrnięcie przez miasto, bo nie ma jakiegoś dużego tłoku, choć oczywiście z każdą minutą to się zmienia. A co w pogodzie? No tutaj same dobre wieści, bo piękny poranek mamy w Krakowie, słoneczny i w ciągu dnia maksymalnie nawet do 27 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
9: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Powstanie Rock Radia, czyli rockowy początek dnia.

0: Widzę Chiny Osmi, Genesis, buja, proszę Państwa, cały czas tak samo, za 10:07, a ja, Szanowni Państwo, wstyd się przyznać, w tym roku prawie padłem ofiarą oszustwa.
1: O, jakąś metodą?
0: No niestety, wstyd się przyznać, ale tak, otóż jest nowa metoda, słuchajcie, która zbiera żniwa, szczególnie teraz, gdy pogoda się poprawiła, to jest metoda oszustwa na grilla.
1: Grilla?
0: Zapraszają Was na grilla, a na miejscu każą spożywać alkohol.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Znam, wyjątkowo perfidny.
0: Nie wiem, jakim cudem udało mi się ujść z życiem. The Beatles, Get Back w Rock Radiu za 10:07.

The Number of the Beast, czyli Iron Maiden w Rock Radio. Proszę Państwa, zbliżamy się do 7, o 7 newsy. Dziś 4 maja, Dzień Strażaka, ale to, proszę Państwa, nie zwalnia strażaków z walki i właśnie o strażakach w Wielkim Pożarze w Gliwicach. Szczegóły za chwilę.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
3: Hell yeah.
4: No czemu nie? Z drugiej strony, proszę państwa, siódma to powstanie Rock Radia. Pajorka i to na posterunku. Majówka to już historia. A teraz siódma i newsy w Rock Radio.
5: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami.
2: Rock Radia.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie mam poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
6: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze, jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzewaniem gruzowiska, więc te działania jeszcze długo potrwają.
5: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie Częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
7: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
5: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasów. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
8: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
5: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej Ekstraklasy. Po jednym sezonie w elicie do pierwszej ligi wraca Termalika Niesiecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em aż 1-5. I jeszcze szybciej, bo już po pół roku zakończyła się praca Łukasza Tomczyka w Rakowie. Klub wczoraj zwolnił trenera. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrał Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Hużu pokonała Słowenkę Weronikę Eriałec do 0-4.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Słuchasz Rock Radia. Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
3: Radio. W drodze.
10: Ruch na drogach z każdą minutą nam gęstnieje, zwłaszcza oczywiście na trasach wjazdowych do miasta, no ale z dobrych wieści dla kierowców, no to zaczęły obowiązywać nowe zasady parkowania w niedzielę. No i mieszkańcy Krakowa za postój w niedzielę w strefie nie muszą płacić. Trzeba jednak mieć aktywny status karty krakowskiej i przypisać swój pojazd do konta.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
11: Rock Radio. Pogoda.
10: Takie wieści pogodowe to mogę jak najczęściej przekazywać, bo mamy piękny początek nowego tygodnia w Krakowie. Poniedziałek pogodny i słoneczny już i coraz cieplejszy. Maksymalnie dziś na termometrach w Krakowie nawet do 26-7 stopni Celsjusza. No i właśnie będzie słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem, bez deszczu. Wiatr słaby, powietrze na szczęście w normie, ciśnienie w górę.
11: Rock Radio 103,8 FM.
12: Biorę sobie rano małpeczkę i idę do pracy.
13: Yeah.
12: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?
11: Powstanie Rock Radia.

0: All Things Blink 182, 12 po 7. Proszę Państwa, dziś wyjątkowo aktywni słuchacze Rock Radia. Proszę bardzo, kto teraz? Halo?
1: Dzień dobry, Tomek z Targówkowskich ulic serdecznie pozdrawia. Na listę obecności się wpisuje po tej, o rany, jakże ładnej pogodowo i sportowo majóweczce. No było, minęło, teraz do pracy. A ci, co mają dzisiaj zdawać, no to połamania pióra. I niech im się ten maturalny system kaucyjny dobrze wykaże, czego sobie i Państwu życzymy. Niech Rock Radio nam gra. O to chodzi. Dobrego. Hell yeah.
0: Hell yeah. Zapomnieliśmy o maturzystach. Proszę Ciebie.
2: Oby lalka.
0: Zawsze trzymamy kciuki. A dzisiaj polski czy matma?
2: Nie, no polski. No. Polski zawsze tak? jest na pierwszy strzał leci polski.
0: Ja już nie pamiętam tej matury. Może i lepiej. Pozdrawiamy Cię, Tomeczku. Kłaniamy się nisko, a maturzystom życzymy wszystkiego dobrego. Trzymamy mocno kciuki. Pamiętajcie, matura to bzdura. A potem już z górki. Brian Adams, Somebody. 13 po 7. Połamania pióra.

0: i znalazłam 21 po 7, Tilafi Golden Earring za chwilę i za moment zapowiedź ciekawej produkcji filmowej, proszę Państwa, z Polakiem w roli głównej, więc są powody do dumy, szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Została ostatnia reklama.
15: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
16: Po reklamie.
17: Powstanie.
18: Hell yeah.
17: Rock Radio.

0: Twilight Zone, czyli Golden Earring w Rock Radio łączy nas klasyka rocka za 27.08. Proszę Państwa, uwaga fani filmów kinomanii i fani filmów biograficznych. Netflix ma kręcić film o profesorze Ryszardzie Szubratowskim, jednym z najsłynniejszych absolwentów Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. 73-letni profesor od lat uczy informatyki w trzecim ELO w Gdyni w niestandardowy, legendarny już sposób. Spod jego ręki wyszło prawie 300 finalistów olimpiad informatycznych.
1: No proszę.
0: A wśród jego wychowanków znajdują się m.in. główny naukowiec OpenAI oraz mistrz świata w programowaniu. Premiera filmu, proszę Państwa, podobno już w przyszłym roku.
1: Kurczę, ciekawe, kogo obsadzą w roli tego profesora.
0: Sprawdzałem, 73 lata.
1: No.
0: Więc albo Denzel Washington, albo Samuel Jackson.
2: Powstanie Rock Radia.
0: Jednak Eddie Murphy, no za bardzo się tak komediowo pojawia.
1: No tak, raczej.
0: Black Sabbath, Paranoid za 26 minut.

0: The Cranberries.
1: Za 28, proszę Państwa.
0: Piękna akcja.
1: Twisted Sister, The Rolling Stones. 100 gramów Sessionela w Rock Radio. I proszę Państwa, ruszyła produkcja pierwszego rebusa, jebusa tuż po majowce. Prawdopodobnie Komisja Gier i Zakładów zatwierdzi ten pomysł, no ale to dopiero po 8, ale bądźcie już z nami, za daleko nie odchodźcie.
2: Reklama.
3: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
4: Wskoczysz do Carrefoura?
5: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic. Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Została ostatnia reklama.
18: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes. Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
21: Rock Radio w drodze.
22: Coraz gęściej robi się na Zakopiance, zwłaszcza od miejscowości Gaj w stronę Krakowa, no i też na 29 listopada tutaj tradycyjnie w stronę opolskiej przybywa też aut na Młyńskiej oraz na Lublańskiej. W Krakowie piękna, słoneczna aura, więc lepiej wybrać się rowerem albo nawet na nogach, maksymalnie do 27 stopni.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
23: Puknijcie się wszyscy w głowę.
24: Powstanie Rock Radia.

0: Sugar, The Rolling Stones. Za 10:08, proszę Państwa, tu kolejny telefon naszego słuchacza, słuchaczki 2244066. Hallo.
1: Witam serdecznie, Radek z Warszawy.
0: Cześć,
1: a
0: radził.
1: Dzisiaj gorące życzenia dla wszystkich dosłownie maturzystów. Cały rok radio trzyma kciuki za maturzystów. Cześć.
2: O tak,
0: tak,
2: cześć.
0: Jest, Radio, jasne. Pozdrawiamy, to prawda, trzymamy kciuki. Pamiętajcie, matura to bzdura. Co już przecieki z białego?
2: O właśnie.
0: Bo to za 10:08 to trzeba by sprawdzić.
2: No.
0: Trzymamy kciuki, dajcie spokój, zróbcie tę maturę, a potem, proszę Państwa, pamiętajcie, najdłuższe wakacje w życiu, potem dłuższych już nie będzie. To są najlepsze wakacje. Warto to wspomnieć. Foo Fighters, Everlong. Robimy głośniej, szczególnie, jeżeli jesteście w samochodzie.

0: to tylko pek. Oddział zamknięty, proszę Państwa, dojeżdżamy do 8:00, o 8:00 newsy, a w nich nocne Polaków rozmowy, czyli dzwoni Karol do Donalda. Więcej szczegółów, proszę Państwa, za chwilę. Proszę nie włączać aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
10: masz. Po reklamie.
11: Powstanie Rock Radia.
12: Prawda, grillowali i nieśli do stajenki. Proszę Państwa, my zapraszamy na rebusa, jebusa po majówce. Tak jest, po ósmej bawimy się i znowu można wygrać satysfakcję, więc ten tydzień powinien Wam się dużo łatwiej rozpocząć, więc za daleko nie odchodźcie. Najpierw posłuchajcie jednak newsów.
13: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie, jak co roku.
14: Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
15: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
13: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
16: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
13: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
17: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
13: Radzi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
18: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
13: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
0: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
14: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
19: On było dwa razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no. Dokładnie.
20: Powinien być częściej?
19: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej...
14: Nie byłoby kolejek.
19: Nie byłoby kolejek, no.
13: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio.
22: Pochmurno i mglisto w Krakowie od rana, ale to tylko na razie. W ciągu dnia chmury popłyną daleko stąd i będzie ciepło i słonecznie. Padać na pewno nie będzie i do 20 kresek pana cen. Na razie niewiele ponad połowę z tego. Włóż więc coś cieplejszego.

0: programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Pogoda.
2: Kilka słów o tym, co w pogodzie się dzieje, a dzieje nam się bardzo ładnie od samego rana. Już jest z każdą minutą coraz cieplej. No i dzisiaj to już w ogóle będzie bardzo ciepło, bo maksymalnie na termometrach w Krakowie nawet do 26-7 stopni Celsjusza, więc temperatura letnia. Mamy bardzo słonecznie i pogodnie i tak będzie przez cały dzień. Z umiarkowanym zachmurzeniem, ale na pewno bez opadów deszczu. Powietrze w normie.
1: Rock Radio 103,8 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
3: Urządliła misia pszoła, och ty larwo misiu woła.
4: Wyszkodzi?
1: Powstanie! Rock Radia.

0: Shiny Happy People, Larry M. W Rock Radio, proszę Państwa, 13 po 8, więc czas na...
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
0: Popracować nad górą, proszę Państwa, ale dobrze. Rebus Jebus, zagadka dźwiękowa, za rozwikłanie której można wygrać satysfakcję. Wystarczy odgadnąć hasło, jakie w niej ukryliśmy. Zagadka zagramy dwukrotnie. Będzie kategoria jako podpowiedź, następnie wy albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie odpowiedzi, zostawiając głosówkę na Messengerze. Myślę, że sprawa jest prosta. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Niezmiennie, proszę Państwa, kultowi bohaterowie.
4: Lecimy dalej.
0: A oto Rebus Jebus.
5: Jacula moja.
2: WTK Soplica. Szaleńcza jazda.
0: 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Kategoria niezmienna. To jest najdłuższa seria w historii. Kultowi bohaterowie. Na wszelki wypadek, posłuchajcie raz jeszcze.
5: Jacula moja.
2: WTK Soplica. Szaleńcza jazda.
4: Boże, jakie hasło.
0: Boże. No dobrze. Nie, żeby nie padło inne nazwy. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze telefony. Na was czeka satysfakcja. A tutaj już gotowa w blokach Blondie Atomic. 14 po 8. Odpalamy przyspieszenie.

0: Peter Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Proszę Państwa, 22 minuty po 8. The Police gansi za chwilę. I za chwilę rozwiązanie rebusa i busa, czyli pierwsze wręczenie w tym tygodniu satysfakcji, więc za daleko nie odchodźcie.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Castorama. Teoria i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Hell yeah.
19: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
20: Powstanie. Rock Radia.

0: Live and Let Die, Guns N' Roses. Aż tak ostro nie będzie. Za 26.09.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Ale my przechodzimy do rozwiązania naszej zagadki. Proszę Państwa, przypomnijmy, że trwa cały czas cykl kultowych bohaterów w Rebusie Jebusie. Najpierw przypomnijmy, jak brzmi zagadka z dzisiaj.
3: Jacula moja.
2: WTK Soplica. Szaleńcza jazda.
4: Szaleńcza.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze. Halo, prosimy.
5: Cześć, jestem Basia, mam 11.
4: Cześć.
5: I mówię, że odpowiedzią na rebusa, naszego kochanego rebusa, jest Janek Soplica. Mam nadzieję, że zgadzam dobrze. Za niedługo będę szła do szkoły. Mhm. Hell yeah, pozdrawiam was wszystkich.
0: Basieńko, Janek to ja jestem, ale to nie Janek. No Soplica się zgadza. No ale w tym wieku jeszcze masz przed sobą, prawda, pana Tadeusza? Także spokojnie. Ktoś inny może. Halo.
6: Dzień dobry. Witamy w ten piękny, słoneczny poranek.
4: Dzień dobry.
6: Szaleni żałobnicy. Dzisiaj w składzie pan Spider i pan Jacek.
4: Okay.
6: Pozdrawiamy jadących na akcję pana Łapkę i pana Mariusza.
4: Tomasz.
6: A rozwiązanie mi się, że go rebusa jebusa jest Jacek Soplica.
4: O!
6: Hell yeah, pozdrawiam, hejpa.
0: Tak, Jacek Soplica, no, alter ego księdza Robaka, prawda? No ale tak, Jacek, to jest dobra odpowiedź. Wysyłamy ekipie Wesołych Żałobników satysfakcję. I jeszcze jeden telefon dla potwierdzenia.
7: Hej, witam wszystkich w ten poniedziałek majowy. Dzisiejszym bohaterem jest oczywiście nasz ulubiony Jacek Soplica. Pozdrawiam wszystkich. Hell yeah.
4: Hell
0: to, co
4: yeah.
0: Lubi, prawda, ale... Jacek Soplica!
4: Oczywiście!
0: Powiem ci, że przez chwilę zadrżałem, gdy powiedziałem tak pewnie, że chodzi o pana Tadeusza, ale nie, dobrze, pan Tadeusz.
4: Jacek, tak,
0: nie, tu się wszystko był taki moment zawahania. No umówmy się, dawno nie czytałem. Bardziej bliżej mi do tych przygód z reklamy, którą wykorzystaliśmy, prawda, niż do czytania. Gratulujemy serdecznie. Każdy, kto znał odpowiedź, że chodzi o Jacka Soplicę, wygrywa satysfakcję, kochani, bo czasami ręce pełne roboty nie pozwalają zatelefonować.
4: I Pasieńko, nie martw się. Wujek Janek, tak często myli imiona.
0: Tak
4: to było. Andrzej Knapik,
0: Borysław Szyc. Pozdrawiamy.

0: Crazy, Crazy Nights, grupa Kiss. No niestety, majówka za nami. Za 17.09, ale przed 9.00 jeszcze Rainbow i Human. Będzie po polsku, łączy nas klasyka rocka.
1: Reklama.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
16: To co, Marian? Rowery?
17: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
16: A raty jakie mają?
17: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
16: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
17: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Została ostatnia reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
19: I to razem
20: przyjemnie spędzić czas.
19: Ale pachnie.
18: Spróbować w czekolady.
20: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
19: O, wow!
18: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra. Rock Radio. Drodze.
22: Odpalamy nasze cztery kółka, patrzymy, jak wygląda sytuacja na głównych trasach w Krakowie. Oczywiście o tej porze zwalniamy na 29 listopada przy dojeździe do Opolskiej. Duży ruch mamy także na Ptaszyckiego, na Wielickiej oraz na Kamieńskiego. Dzisiaj w Krakowie piękna, słoneczna aura, maksymalnie do 27 stopni.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Niech rok będzie z tobą.
1: To jest powstanie Rock Radia.

0: Human i Polski w Rock Radio, proszę Państwa, a propos Polski, no właśnie, za niespełna 5 minut newsy i za niespełna 5 minut start matur z języka polskiego.
1: No
0: szczegóły, więcej szczegółów w newsach za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
17: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
18: Została ostatnia reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
19: Po reklamie.
20: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
21: Powstanie Rock Radia.
0: Przybyli łani pod okienko. Proszę Państwa, Bajor i Kajto dotarł do 9. Nie bez problemu i nie bez kozery. 9, proszę Państwa, w Rock Radiu. Czas na news.
22: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo.
23: Rock Radia.
22: Agnieszka Trojanowska-Bis ma maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
1: Zestresowane jesteśmy, nie?
2: A ty?
1: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
2: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
19: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
22: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
23: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
22: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
24: To bohater i człowiek niezłomny.
22: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
25: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
22: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
26: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczeń szacowana jest na około 9000 metrów kwadratowych, jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek. Rzecznik gliwickiej PSP. Na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
22: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
27: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
28: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Słoweński kolarz Tadej Pogacar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta Espania. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg. Marta Jaskulska była 20, Agnieszka Skalniak Sójka 32, a Karolina Perekitko 64.
27: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Pogoda.
22: Dziś przez cały dzień bardzo ładnie w całym kraju. Nadal ciepło od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski może już padać deszcz i tam możliwe burze. I ten deszczowo-burzowy front będzie przesuwał się na południe Polski z każdym dniem tego tygodnia.
29: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
30: Budzę się codziennie. Otwieram oczy. Znowu w tej Polsce.
31: Powstanie Rock Radia.

0: Kagracie, łyk w Rock Radio, 12 po 9, proszę Państwa. Te tematy omijamy raczej, ale no tutaj nie mogłem się powstrzymać. Z samego rana napisałem do Kajetana, potwierdzi, że to prawda.
1: Potwierdza.
0: Tak było, proszę Państwa. Musimy napisać nową konstytucję dla nowego pokolenia Polaków, powiedział pan prezydent Nawrocki. No i tutaj, proszę Państwa, pierwsze powołania do prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Tam takie tuzy jak Julia Przyłębska, Barbara Piwnik, Rysiek Legutko, Rysiek Piotrowski, Marek Jurek, Józef Zych,
1: o, proszę pan Państwa, marszałek,
0: średnia
1: senior.
0: Wieku 74 lata, super. Najmłodszy członek 65, proszę Państwa. No z tą średnią wieku ekspertów to zacząłbym od zmiany menu w pałacu.
2: Powstanie Rock Radia.
1: To się lekko strasznego.
0: Jak mi Józef Zych ułoży nową konstytucję, to zacznę jeździć konno.

0: Nie poganie mnie, bo tracę oddech i ma nam 18 po 9. The Proclaimers, Myslowic, proszę Państwa, za chwilę, jeżeli macie ochotę jeszcze złapać z nami kontakt, proszę bardzo, 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na Was i gramy klasykę
1: rocka. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jak wiemy, większość chłopców prostuje drewniane gwoździe u bednarza, no ale też są chłopcy zespołu Myslowic. 28 po 9, proszę Państwa, i odbieramy Messengera. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, witam. Gniezno na linii, Denzel się loguje do systemu. Pozdrawiam wszystkich. Zaczynamy nowy tydzień. Oczywiście, jak to po długim weekendzie, dmuchanko będzie w Gnieźnie na ulicach. Już słyszałem, że panowie stoją i łapią tych, którzy zapomnieli, że trzeba odparować. Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia. Hell yeah.
0: Pozdrawiamy, czyli dmuchanko. No to muszę uważać, no, choć nie wiem w sumie dlaczego.
2: Ja jedziesz do Gniezna?
0: Co?
2: A jedziesz do Gniezna? Bo tutaj jest...
0: No nie,
2: jest,
0: ale
2: w Gnieźnie.
0: Dzisiaj mam parę tematów, prawda? Będę trochę prowadził tutaj.
2: Teraz spokojnie ten weekend żeś spędził. Bo to tak, czego się boisz?
0: Właśnie nie wiem, siedzę i patrzę na siebie, zastanawiam się, na czym ja się zastanawiam.
2: To jest nazwa odruch Pawłowa.
0: No tak, ale ja to raczej jestem, co nie wsiada za kółko, jak się
2: no, oczywiście, że nie. No.
0: Dobrze, nie wiem skąd ta dyskusja, proszę Państwa. No,
2: pozorem jesteś bardzo inteligentny.
0: Ale dla niektórych może to być nerwowy poniedziałek. Jefferson Airplane, somebody to love.

0: jest to banger, proszę Państwa, i to nie podlega żadnej dyskusji. Phil Collins, Philip Bailey w Rock Radio, Easy Lover za 20:30 i takie dobre numery tylko w Rock Radio. T-Love, U2, Suzy Quattro i Perfect. To zmieścimy przed 10.
1: Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji 2 opakowania plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
20: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Niech rok będzie z tobą.
23: To jest powstanie Rock Radia.

0: Darzancie życie, proszę Państwa, i perfekt. Na koniec naszego polskiego zoo. Kajto Ruszczyk, pan Guziczków, pawiam.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jan Bajorek jest... Szympans, dziękuję. O, w studiu Kuba Kaleta.
2: No, dzień dobry.
0: Tutaj trudno no, pewne
2: porównanie. Gory.
0: Żyrafa bardziej.
2: Dobra.
0: Zawsze chyba ta żyja taka ciekawska, tak. Tego żurawia zapisza, no. Prawda? Zawsze lubię wiedzieć, co się dzieje.
2: No tak.
0: Kryminalna majówka tutaj do tego. 6,60 przy okazji.
2: Dokładnie. Co po 10? To takiego zwierzęcia nie znam jak 60. No to jest
0: no,
2: jakiś...
0: rodzaj psa taki.
2: A, okej. Okay. No w sumie tak, no.
0: Dobrze, co po 10?
2: Dobra, po 10 w cyklu W mgnieniu roka sobie weźmiemy na warsztat płytę, która ma po prostu, no, mówiąc brzydko, bajzel na okładce. Papiery jakieś porozrzucane, śmietnik, naprawdę. No, że nikt tego nie posprzątał, to ja nie wiem.
0: Papiery jakieś, no mówił pan,
2: no,
0: tak?
2: Tak. Obrzydliwy.
0: Parafraza co? Tekstu. No.
2: A jakiego? Z misia?
1: Dobra, no
2: a to jest z misia, czy z...
0: Nie mamy pańskiego płaszcza, co pan nam zrobi. A, okay, no dobra. Właśnie dlatego się powstrzymałem, żebyś ty nie musiał tutaj...
2: No właśnie.
0: No właśnie.
2: No właśnie.
1: Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Kuba nie lubi filmów.
0: Nienawidzi filmów, a już najbardziej nienawidzi cytatów.
2: Zwłaszcza polskiej kinematografii.
0: Kuba, tak bardzo jest. Przepraszam.
1: Tylko no. Rumuńskie.
0: A po... białych po 12.
2: A w białych po 12, no, sprawdzimy, komu po prostu zespół Lombard zabrał solówkę gitarową.
0: Wow.
2: No.
1: Wzięli się, nie bali,
2: no
1: zaje.
2: Tak, no.
0: Tak?
1: Wow.
0: Nieźle, ale Polakom?
2: Nie, właśnie nie Polakom, zagraniczniakom.
1: No. No
2: ze zgniłego kapitalistycznego zachodu.
0: To się nie liczy.
1: To
0: się nie
1: liczy. Trzeba brać jak swoje.
0: Dokładnie. A jak cię złapę, mów, że nie twoja ręka. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę państwa.
2: To z misia było teraz, tak?
0: Tak, Jarek Jakimowicz, polskiego eteru. My się żegnamy, słyszymy jutro o 6. Trzymajcie się zdrowo. Hej,
1: polskiego, cześć.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków. Solwaj Park. Ulica Zakopiańska 105.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po reklamie.
15: W Rock Radio.
16: Przystanek Klasyka Rocka.
2: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na rozgrzewkę zapuścimy sobie wielki hit Van Halen, ale wcześniej newsy.
17: Strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek.
18: Newsy Rock Radia.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
19: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
17: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
14: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
17: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
14: Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
15: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. To wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
14: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
17: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
20: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
17: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych mistrzostwach świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
18: Newsy Kraków.
21: Paweł Chudzio. Małopolska gotowa jest na ewentualne powodzie. Tak deklarują władze województwa. Coraz trudniejsze do przewidzenia zjawiska pogodowe sprawiają, że takie scenariusze trzeba planować z wyprzedzeniem. Jak zapewnia wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, sprzęt jest sprawdzony i przygotowany, a służby w gotowości.
22: Najbliższym wyzwaniem mogą być oczywiście duże opady i fala ewentualnych wezbrań. Opady punktowe, które w wyniku powstania powodują, że małe rzeki o niskich korytach się wylewają, ale też i na takie zjawiska służby są w Małopolsce przygotowane.
21: Władze podkreślają, że monitorują sytuację. Na razie nic nie zapowiada powodzi na południu Polski. A mieszkańcy Małopolski za chwilę będą mogli głosować w 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa. Pod głosowanie dopuszczono 155 propozycji. Swój głos Małopolanie będą mogli oddawać od 15 maja do 15 czerwca. Na realizację pomysłów o zasięgu ogólnowojewódzkim i regionalnym zarezerwowano 16 milionów złotych. I jeszcze ławka dialogu, jaka wraca do Nowej Huty. Jutro mieszkańcy będą mogli spotkać się z prezydentem Krakowa i porozmawiać o problemach dzielnicy. Za godzinę zajrzymy do Smoczej Jamy.
18: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
21: Nie jeden pewnie odlicza godziny do końca pracy, żeby skorzystać z pięknej pogody, jaką mamy w Krakowie. Maturzyści pewnie też po maturach wylegną tłumnie do parków, żeby troszkę odpocząć i poświętować, a przynajmniej tak się troszkę zrelaksować przed kolejnymi zmaganiami. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to dziś maksymalnie nawet do 26-7 stopni, słonecznie i bez deszczu.
18: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem. O czym dziś porozmawiamy w cyklu W mgnieniu rocka?
0: Dzisiaj porozmawiamy o zespole, który nagrał płytę, która ma bardzo anarchistyczny tytuł.
1: To prawda.
0: No ale jednocześnie na tej płycie znalazł się największy komercyjny przebój tej właśnie kapeli. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką hipokryzją. Tak naprawdę. To tak jakby Tomasz Karolak nagrał punkową piosenkę. Oh wait, to się chyba stało. Ups.
1: Ale nie zdradzamy nic więcej. Szkoda.
0: No niestety, takie jest życie, tak? Na tym to polega. Jak idziesz do kina i oglądasz zwiastun filmu, to nie mówisz, ale zaraz, puśćcie cały, ja chcę teraz obejrzeć.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu rocka w Rock Radiu.
0: To milczenie było bardzo wymowne. Było takie, wujek, już... Daj spokój, naprawdę.
1: No bo trochę tak jest, no wujek. Umówmy się.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
0: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Została ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Ależ zrobiło się filmowo i klimatycznie. To klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj przenosi nas do końcówki lat 90.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1998. To właśnie w tym roku w polskiej telewizji nadawanie zaczynają kanały Fox Kids, Cartoon Network i TCM. Lecą też pierwsze odcinki seriali Miodowe Lata i Złotopolscy, a przy szczególnie niebezpiecznych miejscach na drogach pojawiają się specjalne tablice, tak zwane czarne punkty.
2: A dokładnie 28 lat temu, czyli 4 maja 1998 roku, wychodzi płyta zespołu Kult zatytułowana Ostateczny Krach Systemu Korporacji.

0: młodym chłopakiem.
1: Jest to 10. płyta zespołu z takimi hitami jak Komu bije dzwon, Panie Waldku, Pan się nie boi, czyli Lewy Czerwcowy, Dziewczyna bez zęba na przedzie.
0: Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem?
1: I Gdy nie ma dzieci.
2: Ten ostatni to największy przebój kultu ever, taki komercyjny.
0: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, kto jesteśmy niegrzeczni?
2: Ostateczny krach systemu korporacji to ostatni album kultu nagrany z tragicznie zmarłym perkusistą Andrzejem Szymańczakiem. No ta tragedia polegała na tym, że 3 tygodnie przed wydaniem tego krążka Andrzej Szymańczak zadławił się gumą do rzucia podczas snu. Czy był wtedy czysty? Tego nie wiemy.
1: Teledysk do utworu Komu bije dzwon jest właśnie poświęcony Andrzejowi Szymańczakowi. A co oznacza tytuł, czyli ostateczny krach systemu korporacji, Kuba?
2: To jest nawiązanie do cytatu Jello Biafry, czyli lidera punkowego zespołu Dead Kennedys, i ten cytat w pełnej wersji brzmi tak. Najbardziej lubię wizualizować sobie ostateczny krach systemu korporacji. No i według Kazika Staszewskiego ta wypowiedź jest przykładem tego, że Jello Biafra był po prostu, czy jest tak naprawdę, no naiwnym anarchistą, który myśli, że jak się zaora wszystkie wielkie firmy, jak się wysadzi McDonalda w powietrze, to będzie pięknie. No nie będzie pięknie, bo jest jeszcze Burger King na przykład. No i dodajmy też, że płyta Ostateczny krach systemu korporacji pokryła się w naszym kraju platyną.
3: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, nie ma to jak dołożyć do pieca jeszcze przed południem. Przy poniedziałku to klasyka rocka od Iron Maiden w Rock Radiu. Już za chwilę jeszcze jeden heavy metalowy klasyk. Tym razem to będzie taki numer o radzeniu sobie z szeroko pojętymi trudnościami i przeciwnościami losu, ale także kawałek, który myślę, że gracze komputerowi mogą kojarzyć, bo to jest numer, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do gry GTA Vice City. Już za moment Judas Priest, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Rockowa moc i przebojowa melodia. Bardzo lubię to połączenie, to klasyka rocka od Toto. W newsach o 11 powiemy o tym, że szykuje się radykalna zmiana pogody, a po 11 posłuchamy wyjątkowo klimatycznego numeru z pierwszej połowy lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Po reklamie.
13: W Rock Radio.
14: Przystanek klasyka rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 posłuchamy bardzo klimatycznego numeru The Police, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
15: Burza, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku.
16: Newsy Rock Radia.
15: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
17: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
15: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
18: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim. I tylko tyle.
19: Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
15: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do ciśniny Ormus, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w ciśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z ciśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić ciśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. Dwie godziny za nimi, kolejne dwie zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
1: Dach minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
9: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
15: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
16: Newsy Kraków.
10: Paweł Chudzio. Od dziś na ulicę wróciła linia autobusowa numer 137. Ponownie połączyła osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka. Tym razem jednak umożliwia dojazd m.in. do rejonu Placu Imbramowskiego i Szpitala Jana Pawła II. Lokatorzy w Krakowie mają swoją rzeczniczkę. Została nią Izabela Czajkowska, radczyni prawna od lat zajmująca się sprawami związanymi z ochroną praw lokatorów. Do jej zadań będzie należało m.in. monitorowanie programów mieszkaniowych i wsparcie lokatorów. A teraz zaglądamy do domu pełnego grozy. Efekty dźwiękowe, teatr cieni i nowe oświetlenie. Po półrocznym remoncie Smocza Jama znów jest dostępna dla odwiedzających. Także sam jej lokator przeszedł pewną metamorfozę, wyjaśnia kuratorka ekspozycji Magdalena Młodawska.
12: To miejsce zasługuje na powagę i smog zasługuje też na powrót do tej bardzo starej i ważnej kultury niematerialnej tego miejsca. Naszym zamierzeniu nie było infantylizowanie, bambinizowanie smoka. On taki jest, taki powinien być.
10: Za godzinę o sukcesie Starego Teatru.
16: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
0: Ależ piękna aura dzisiaj w Krakowie, korzystajmy z niej, bo naprawdę jest bardzo przyjemnie, słonecznie, ciepło, no właśnie nawet bardzo ciepło, bo do 26-7 stopni Celsjusza dzisiaj maksymalnie w Krakowie. Pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem, na pewno bez opadów deszczu. Wiatr słaby, ciśnienie natomiast delikatnie do góry, powietrze w normie. W kolejnych dniach taka pogoda będzie się utrzymywać, choć od środy zacznie się troszkę psuć.
16: Rock Radio 103 i 8 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: I tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To oczywiście Lady Punk w Rock Radio w sam raz pod ten pomajówkowy poniedziałek. No właśnie, my już za chwilę posłuchamy sobie jeszcze jednego wielkiego polskiego hitu i to będzie numer, z którym wydaje mi się, że mogą się utożsamić ci z was, którzy mieli majówkę naprawdę obfitującą w różnego rodzaju doznania i atrakcje. Już za chwilę bajm, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Klimat tego numeru idealnie współgra z tym, co od kilku dni dzieje się za oknem i na termometrach. To klasyka rocka od Toma Pettiego w Rock Radiu, ale no, z tego, co wiemy już z wiadomości, z newsów Rock Radia, no to te temperatury się wcale nie utrzymają w najbliższym czasie. Szykuje się duża zmiana pogody, o szczegółach w kolejnych newsach, a tymczasem mamy za 28 minut 12 i ja tutaj niniejszym informuję, moi drodzy, moje drogie, że po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze historie, które nas wyrwą z butów. To mogą być historie z majówki na przykład, ale to mogą być też historie sprzed X lat. To nawet nie muszą być wasze anegdotki. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do rock'n'rollowca dnia, no to ja teraz zaglądam do naszej skrzynki i z tej skrzynki wyciągam taką oto anegdotkę.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować koleżankę żony, która przyjęła się razem z nią w latach 80. do banku. No i pewnego dnia zaczęła się tam kręcić, wychodzić co jakiś czas. No i koleżanki się jej pytają, co tam się stało. No mówi, mam taki problem, mówi, biegunka mnie złapała. I mówi, no, trochę mnie brzuch boli. No i druga koleżanka mówi, ty słuchaj, no to ja mam coś takiego, mówi, masz, mówi, użyj mi tego. Mówi, powinno ci to pomóc. Dała jej czopek odbytniczy. No i po jakimś czasie pytają się tej koleżanki, jak tam, lepiej trochę? Ona mówi, czy ja wiem lepiej? Mówi, nadal, mówi, mam tu biegunkę, mówi, jeszcze zaczęło mnie mdlić. A ona mówi, ta druga koleżanka, no i co, mówi, ta, ale użyłaś tego czopka, co ci dałam? No mówi, użyłam, mówi, tylko najgorzej było z połknięciem, mówi, bo był duży.
0: Dorosła kobieta. Wstyd, no to trzeba popijać dużą ilością wody. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0-66, ale możecie podesłać je także w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia, no i kto zgarnie koszulkę i kubek Rock Radia, bo takie fanty gramy dzisiaj, a już teraz zdecydowanie dokładamy do pieca, bo słuchamy kapitalnego numeru Nirwany w Rock Radiu.

0: Numer, którego intensywnie słuchałem na Walkmanie w czasach liceum. Klasyka rocka od Doors w Rock Radio. Za 20 minut będzie południe, a my już za chwilę posłuchamy sobie jednego z największych hitów Bryana Adamsa o dwuznacznym, a w zasadzie dość jednoznacznym, jak sam artysta wyjaśniał, tytule. Już za chwilę Bryan Adams, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Została ostatnia reklama.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
16: Po reklamie.
17: Rock Radio. Klasyka. Klasyka Rocka.

0: No i takie rzeczy tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Guess Who. W newsach o 12 sprawdzimy, czy w majówkę na drogach było bezpiecznie, a po 12 posłuchamy sobie jednego z największych polskich hitów początku lat 80. w Rock Radio.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtam. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
11: Po reklamie.
12: W Rock Radio.
13: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch na drugą połowę poniedziałku posłuchamy klasyki polskiego rocka od Perfektu. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
14: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją.
15: Newsy Rock Radia.
14: Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
16: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
14: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
17: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
14: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziałka.
18: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
19: A jak spędziłeś ostatnie dni? To była intensywna nauka czy odpoczynek?
18: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
19: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
18: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
20: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
14: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
21: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
14: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie. będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów Jannik Sinner właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
1: W listopadzie Paryża, w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
14: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
12: Newsy Kraków.
22: Paweł Chudzio. Trwają prace przy budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic. Na prośbę prezydenta Krakowa wykonawca zwiększył liczbę pracowników na placu budowy. W najbliższych tygodniach otwierane będą też kolejne fragmenty ulic, chodników i tras rowerowych. I tak na przykład 13 maja otwarcie ronda Polsadu w ruchu okrężnym z jednym pasem. Choć do 20 czerwca będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe. 23 maja kierowcom będzie udostępniony jeden pas ruchu na rondzie Młyńskim. A jutro pierwsze zmiany w związku z budową parkingu Park and Ride w Bronowicach. I jeszcze o kulturze. Narodowy Stary Teatr został przyjęty do Mitos 21, jednej z najważniejszych europejskich sieci teatralnych. To powrót krakowskiej sceny do międzynarodowego grona po latach nieobecności. To prestiż, ale też możliwość współpracy z najlepszymi teatrami w Europie, mówi dyrektorka Dorota Ignatiew.
23: Bardzo pracujemy na tym, żeby być widocznymi wśród teatrów europejskich i to było moim marzeniem i celem, żeby się dostać do tej prestiżowej sieci 21 teatrów, stąd też Mitos 21.
22: Narodowy Stary Teatr to jedyny polski teatr należący do tej organizacji.
12: Rock Radio 103 i 8 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe tąki ogrodowe firmy Hermann.
12: Pogoda.
25: Trzymamy kciuki oczywiście za maturzystów. No a pogoda sprzyja zregenerowaniu sił potem na świeżym powietrzu, no bo dziś w Krakowie maksymalnie na termometrach nawet do 26-7 stopni Celsjusza. Bardzo pogodnie i słonecznie i tak będzie przez cały dzień. Bez opadów deszczu co jakiś czas może być troszkę więcej chmur, ale na pewno nie groźnych. Wiatr słaby, ciśnienie trochę w górę, powietrze w normie.
12: Rock Radio 103 i 8 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe tomki ogrodowe firmy Hermann.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem.
0: Doskonale się składa, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: Zgadza się. A o czym dziś porozmawiamy w cyklu Białe Kruki?
0: No dzisiaj porozmawiamy o piosence z życiowym tekstem.
1: Tak.
0: No, bardzo. A także o piosence z, no, taką zapożyczoną solówką, żeby nie powiedzieć wulgarniej.
1: No dobrze, to w takim razie więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Na przystanek klasyka rocka zaprasza Jakub

0: Proszę bardzo, od razu człowiekowi robi się jakoś tak cieplej przy tym numerze. To Bob Marley w Rock Radio, jest dokładnie 12:30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o utworze zespołu Lombard zatytułowanym Znowu Radio z 83 roku.
0: Myślę, że moglibyśmy powiedzieć,
2: że
0: to jest utwór
2: o naszym życiu.
0: Tak, ale ja chciałem coś innego powiedzieć.
2: A no dobra,
0: myślę, że moglibyśmy powiedzieć o utworze naszych przyjaciół z zespołu Lombard.
2: A może zacznijmy może od tego, kto zaproponował nam ten kawałek, był to Krzysztof w komentarzu na Facebooku.
0: A ja o tych przyjaciołach powiedziałem nieironicznie, tak? Bo my Martę Cugier i Grzegorza Stróżniaka
2: serdecznie pozdrawiamy.
0: Otóż to i ślemy dużo miłości.
2: Tak jest. Dobrze, skąd pochodzi numer Znowu Radio?
0: A to zależy w której wersji.
2: No, to ja powiem ci, że w wersji live pochodzi z albumu Live.
0: O kurczę, no tego bym się nie spodziewał.
2: Z 83 roku. Za to w wersji studyjnej pochodzi z albumu 81-91, czyli Największe Przeboje z 91 roku.
0: Dobra, Ola, ty powiedziałaś przed chwilą, że piosenka Znowu Radio to jest piosenka o nas.
2: No tak.
0: No to nie najlepiej, powiem ci, świadczy o tobie.
2: A dlaczego?
0: Bo no, ja dotarłem do takich informacji na stronie Radia Złote Przeboje, zaprzyjaźnionego z nami, że tekst piosenki Złote Radio, tekst piosenki Znowu Radio jest o tak zwanym popularnie kacu.
2: No nie.
0: No właśnie, Ola, więc powiem ci, że to brzmi w twoich ustach naprawdę niepokojąco.
2: Ej.
0: No naprawdę, taka jest interpretacja.
2: No to sobie interpretuj jak chcesz.
0: Ach, okej.
2: Będę taka tajemnicza.
0: Dobra. No dobra. Ja mogę z kolei też powiedzieć to i owo na temat warstwy muzycznej, dlatego że słuchacze na całym świecie, czyli w Chicago też, chwalą piosenkę Znowu Radio za świetną solówkę, której autorem jest gitarzysta Piotr Zander. I oczywiście solówka jest wspaniała, ale została ona pożyczona, nie wiem czy oddana, z piosenki Baker Street Jerry'ego Rafferty'ego. Ta melodia solówki to jest melodia tak zwanego głównego riffu z piosenki Baker Street, proszę państwa. Wiem, że to nie są słowa, które by chcieli państwo usłyszeć w radiu, ale tak jest.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock.

0: Nie ma to jak trochę dołożyć do pieca przy poniedziałku. To klasyka Hard Rock Out AC/DC w Rock Radiu. Za 18 minut będzie 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie po pierwsze fragmentu 12 płyty studyjnej Steve Miller Band, no a po drugie chyba największego hitu w dorobku tej właśnie kapeli, czyli po raz kolejny przeniesiemy się do początku lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Olala, w Leroy la majówka właśnie trwa. I z tej okazji mamy dla Ciebie super okazję na Sadolin. Teraz lakier obejca Sadolin Extra Plus już za 285 zł. Za 4,5 litra plus 11% gratis. Nie przesłyszałeś się. 11% tej fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
2: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sontes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sontes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sontes. Wybierz swój kierunek.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Jak się nie uspokoisz, to pani Cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy, także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy, Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Została ostatnia reklama. Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków, Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No to jest nie tylko świetna melodia, ale także dający do myślenia tekst. Klasyka rocka od Bruce'a Springsteena. W newsach o 13 sprawdzimy prognozy pogody na lato, a po 13 trochę zwiększymy tak zwany ciężar gatunkowy, ale także posłuchamy sobie fragmentu słynnego czarnego albumu Sami Wiecie Kogo w Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Po reklamie.
10: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
11: Tu Kuba Kaleta. Po 13 dołożymy do pieca razem z Metaliką, a teraz porcja świeżych newsów.
12: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño.
10: Rock Radia.
12: Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
13: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak, nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
12: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u. Mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
14: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
12: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, między innymi dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
14: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
12: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
9: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
12: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
10: Pogoda.
12: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu. Na północy pogoda już się psuje, tam sporo chmur i przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

I to jest głos, który po prostu uwozi i hipnotyzuje. Klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radio. 20 minut po pierwszej, a ja przypominam, że my przez cały dzień w programie w Rock Radio słuchamy sobie klasyki rocka, a wieczorami w programie Niezły Gość słuchamy klasyki rocka, ale również rozmawiamy ze wspomnianymi niezłymi gośćmi. I już teraz mogę wam zdradzić, że jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Piotr Cugowski, a to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się premiera jego drugiej solowej płyty. Album pod tytułem Siódme Życie ukaże się jesienią i właśnie jego zawartość będzie głównym tematem naszej jutrzejszej wieczornej rozmowy, ale nie tylko, bo jutro Piotr opowie też o tym, jak planuje świętować jubileusz 30-lecia kariery, który zbliża się wielkimi krokami. Opowie również udziału, w którym reality show żałuje i dlaczego. No i pogadamy także o tym, jakie długofalowe skutki piractwa fonograficznego odczuwamy dzisiaj. Na rozmowę z Piotrem Cugowskim zapraszam was na jutro, na 22 do programu Niezły Gość Rock Radia, ale oczywiście do jutra mamy jeszcze mnóstwo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od kultu w Rock Radiu.

Po pierwsze kawał niesamowitej ballady, a po drugie to jest numer, który z tego co wiem można usłyszeć obecnie w polskim eterze tylko i wyłącznie na naszej antenie. To Ario Speedwagon w Rock Radio. Jest już prawie 13.30 i ja wiem, że powrót po długim majowym weekendzie do szarej rzeczywistości jest mało atrakcyjny i to pomimo tego, że dzisiaj no, mamy całkiem przyjemną pogodę. Ale po pierwsze ta pogoda ma się zmienić. Najnowsza prognoza na najbliższy czas oczywiście o 14 w newsach Rock Radia, no a po drugie no mamy cały tydzień do przepracowania, prawda? Ale można sobie zrobić taki mikro weekend w samym środku tygodnia, rozerwać się przy żartach, które są naprawdę no takimi żartami, które jeńców nie biorą. Warto wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie, a to dlatego, że już pojutrze będziecie mogli tam wziąć udział w open micu. Albo jako publiczność, albo jako wykonawcy, bo open mic to jest impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i na open micu możemy spodziewać się głównie początkujących stand-uperów, na przykład was, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Tę imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski. Start w środę, pojutrze o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w 103.8 FM w Krakowie znajdziecie oczywiście na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy sobie kolejnej perełki. Tym razem to jest coś z pierwszej połowy lat 90. Bardzo przyjemny numer od The Rolling Stones w Rock Radio.

0: No i Nóżka Sama Chodzi to klasyka polskiego rocka od Tilawy w Rock Radiu. W sam raz pod to poniedziałkowe, no wczesne, no bo wczesne, ale już popołudnie, no bo w końcu 23 minuty do 14 pozostały raptem, a że klasyki rocka nigdy za wiele, również w poniedziałek, również zaraz po długim majowym weekendzie, to już za chwilę posłuchamy sobie no, zdecydowanie jednego z największych hitów Jamu. To już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Saunders, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Saunders to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Saunders. Wybierz swój kierunek.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają.
17: A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wytresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
1: Po reklamie.
18: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Świetny klimat, wpadająca w ucho melodia, no i też dający do myślenia tekst. Takie połączenie od Republiki. I to jest swoją drogą jedna z propozycji do klasycznej dziesiątki. Możecie na ten numer zagłosować na rockradio.pl. Tymczasem w newsach o 14 sprawdzimy, co było na maturze z polskiego, a po 14 posłuchamy sobie kolejnego bardzo klimatycznego numeru, ale tym razem z lat 60. w Rockradio. Rockradio!
1: W Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wjedzie kultowy numer The Doors, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu.
1: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98, 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
3: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
4: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
2: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
5: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
6: To przestępstwo ma charakter masowy.
5: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
7: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
5: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
6: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
5: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
2: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
1: Pogoda.
2: Na północy i północnym zachodzie zmiana pogody, tam sporo chmur i przelotny deszcz i chłodniej, ale w pozostałych regionach jeszcze ciepło i słonecznie, na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i takie rzeczy tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Badfinger w Rock Radio, a już za chwilę zdecydowanie dołożymy do pieca. To dlatego, że przeniesiemy się do początku lat 90. i posłuchamy no absolutnie klasycznego, grunge'owego numeru prosto z debiutanckiej płyty Alice in Chains, czyli z krążka Facelift. Dlatego nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
0: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalecki.

0: Jeśli chodzi o klasykę hard rocka lat 70., to jest moja osobista topka, to Thin Lizzy w Rock Radio. A ja przypominam, że wielkimi krokami po majówkowej przerwie zbliża się kolejne 199. notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Możecie mieć realny wpływ na to notowanie, a to dlatego, że możecie zagłosować na swojego faworyta na rockradio.pl. Tam znajdziecie 50 propozycji. To są numery m.in. The Rolling Stones, Soundgarden czy T-Love, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy. Szczegóły również znajdziecie na rockradio.pl. My codziennie od poniedziałku do piątku właśnie o tej porze, czyli o 14.30 słuchamy kolejnych propozycji do klasycznej dziesiątki. No i już teraz po pierwsze zdecydowanie wchodzimy na wysokie obroty, a po drugie przenosimy się do dalekiej Australii w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

0: Proszę bardzo, ależ to jest przyjemne, prawda? Klasyka rocka od Erika Claptona, w sam raz pod to poniedziałkowe wczesne, bo wczesne, ale już popołudnie, a my już za chwilę posłuchamy sobie no zdecydowanie jednego z najważniejszych numerów w historii postpunka, a być może również jednego z najważniejszych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. To będzie świetny kawałek Joy Division, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można
2: i to razem
3: przyjemnie spędzić czas,
2: ale pachnie,
1: spróbować w czekolady,
3: poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: To jest
16: Rock Radio.
17: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No i taka klasyka rocka przygrywa nam w Rock Radio przez cały czas, po to, żeby ten poniedziałkowy powrót do pomajówkowej rzeczywistości był jeszcze przyjemniejszy. Powoli zbliżamy się do 15:00, punktualnie o 15:00 newsy Rock Radia, a po 15:00 stery Rock Radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który będzie między innymi szukać rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj do zgarnięcia jest koszulka Rock Radia i nasz kubek, więc już teraz możecie podsyłać swoje albo cudze przypałowe historie. Można przedzwonić pod 224-0066. Można także wysłać głosówkę na Messengerze, a po 17:00 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie, no i kto w związku z tym te wszystkie fanty zgarnie. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się jutro od 10:00. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Została ostatnia reklama.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Po reklamie.
9: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
10: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zapuścimy sobie kapitalne numery Billego Idola, T-Rex i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
11: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
9: Rock Radia.
11: Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
12: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
11: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody, do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
13: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba i w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać napadnie, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
11: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z was dumna i Polska jest wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
14: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
11: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
9: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
0: Paweł Chudzio. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się 9 maja podczas półfinału 18. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Na zwycięzców festiwalu czekają stypendia artystyczne. Teraz teatralnie to opowieść o przywództwie, okrucieństwie i wierności swoim ideałom. Teatr imienia Juliusza Słowackiego sięga po Coriolana Williama Szekspira. Mówi dyrektor sceny Krzysztof Głuchowski.
8: Ona rzeczywiście jest sztuką schyłkową Szekspira i takim dosyć, no powiedziałbym, nie tyle ironicznym, co bardzo wnikliwym i gorzkim spojrzeniem na w ogóle na społeczeństwo, na władzę, na demokrację przede wszystkim.
0: Za reżyserię odpowiada Jadwiga Klata. Najbliższa okazja, by zobaczyć Coriolana 29 maja.
9: Rock Radio 103 i 8 FM. Pogoda.
11: W większości regionów słonecznie i ciepło. Pogoda psuje się na północy i północnym zachodzie. Tam przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
9: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock.

Dziś może już mało kto pamięta, jak wielką i znaczącą postacią był Mark Bolan, no ale kiedy się słucha muzyki T-Rex, to od razu wiadomo, że to był ktoś, na kim później cała rzesza muzyków i w ogóle środowisk się wzorowała, choćby od punkrockowców aż po Oasis. To T-Rex oczywiście, Metal Guru, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Natomiast ja dzisiaj poszukuję rock'n'rollowca dnia, czyli osoby, która może pochwalić się swoją lub cudzą, najbardziej pokręconą historią z życia wzięta. Może coś ciekawego odwaliliście podczas tej majówki. Ktoś sobie na przykład przyprószył za bardzo koszulkę brykietem, no i nie wiem, wynikło z tego coś zabawnego, bo o to tylko właśnie chodzi, żeby było zabawnie. W każdym razie pamiętajcie, że za pochwalenie się taką historyjką możecie zgarnąć fajną nagrodę. Dziś mam dla was zestaw, w skład którego wchodzą kubek ceramiczny i koszulka, wszystko z logiem Rock Radia, a chwalić się możecie pod numerem 22 44 066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia. No to czekam na wasze pokręcone rock'n'rollowe historie, czekam na tego właśnie rock'n'rollowca dnia, a my teraz słuchamy Toma Pettiego Into the Great Wide Open w Rock Radio.

0: Ależ to jest prawdziwa bomba energetyczna. Przy niej nie ma sposobu w ogóle, żeby usiedzieć spokojnie. Oddział zamknięty, ten wasz świat, czyli kawałek, który wieńczy album pod tym samym tytułem jak zespół, czyli oddział zamknięty, debiut tego genialnego składu. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Jeśli potrzebujecie jeszcze więcej energii, tak żeby dobić do końca zmiany albo przebić się przez korki, no to proponuję wam legendę niemieckiego metalu z kolei, Accept. Zagram wam z motywami Beethovena i Piotra Czajkowskiego, czyli niemiecka precyzja spotka się ze słowiańskim romantyzmem. No czy można lepiej? No nie można lepiej. Wystarczy, że zostaniecie z nami i będziecie mieć na słuchu aplikację Rock.
1: Rock Radio.

0: The Cure, Friday I'm in Love. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. No i moc jest dzisiaj zdecydowanie z nami. A wiecie dlaczego? Bo dzisiaj mamy 4 maja. Ja wiem, że jest poniedziałek, dopiero co majówka się skończyła, ale słuchajcie tego. No, dzisiaj można jak najbardziej wznieść się na energetyczne wyżyny, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Tak jest. Po angielsku May the Fourth, co najbliżej brzmi właśnie słynnej frazie May the Force be with you, czyli niech moc będzie z tobą albo z wami, więc ja wam też życzę jak najwięcej mocy. Tak samo życzyć dzisiaj będziemy jak najwięcej mocy pewnej jubilatce, którą będziemy fetować dzisiaj po godzinie 17 w cyklu W mgnieniu roka. Jest to jedna z najważniejszych wokalistek na polskiej scenie, nie tylko rockowej, ale też i popowej, co tutaj dużo gadać. Kobieta, która przeszła w ogóle do całej popkultury, ale to po godzinie 17. Wtedy koniecznie bądźcie z nami, tak jak i teraz, bo słuchamy Lou Reeda. Perfect Day w Rock Radio.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: No i od razu to poniedziałkowe popołudnie nabrało zupełnie innego wymiaru, prawda? To Guns N' Roses i Paradise City, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. I zawsze tutaj z wami będzie. Pamiętajcie o tym. I już za chwilę posłuchamy sobie jednego, no, z najbardziej znanych polskich hitów z lat 90. A zaśpiewa wam go Muniek z całą swoją ekipą. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!
1: Reklama. Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
13: Bo w Media Ekspert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Została ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po reklamie.
20: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Halloween I Want Out w Rock Radio. My już zbliżamy się do 16. Za chwilę newsy przedstawi wam Paulina Nawrocka, a w nich wrócimy na salę egzaminacyjną i przypomnimy sobie, jak to było pisać maturę. Ach, piękne czasy to były. W każdym razie zostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.
2: Reklama.
3: Jak się nie uspokoisz, to pani cię zabierze. Dzieci i ryby głosu nie mają. A jeśli to nie były zasady, tylko knebel? 8 rozmów o strachu, samotności, przemocy. Także tej ukrytej w słowach. I o tym, że zostaje to z nami na całe życie. Książka Ewy Kozy Dobrze wychowani, jak wydresowano milenialsów. Od 29 kwietnia w księgarniach i na mando.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Została ostatnia reklama.
4: Castorama!
2: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński po 16:00. Przypomnimy sobie genialną klasykę rocka od Kobranocki z lat 80., ale wcześniej pora na newsy.
13: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie.
12: Newsy Rock Radia.
13: Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
14: Ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
15: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze wszystkie.
16: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
17: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
14: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
18: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
13: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku Narysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimy. zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Kolegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
2: Hołownia w sprawie Kolegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Kolegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się z tego, co wiem, to ma akt oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
13: Na Kolegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. A rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 złotych na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
19: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
13: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 złotych.
12: Rock Radio. Co jest grane w Krakowie?
20: Paweł Chudzio. Kultowy film wraca w teatralnej wersji. Narodowy Stary Teatr wystawia Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka.
21: To jest tak naprawdę spektakl o relacjach w kontakcie z innymi, a może nawet w braku kontaktu z innymi i o tym, jak bardzo właśnie te braki i wszystkie deficyty związane z relacjami zasypujemy bardzo różnymi rzeczami, często w takiej postaci nadużywania tego, co sobie potocznie możemy nazywać narkotykami, ale my myślimy w spektaklu o tym o wiele szerzej.
20: Rekwiem dla snu w Narodowym Starym Teatrze jutro. Teraz filmowo. W Kijów Centrum wyjątkowy cykl filmowy Wajda Rewizje. Do grudnia co miesiąc można zobaczyć filmy jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Każdy pokaz poprzedzi prelekcja. W środę Niewinni Czarodzieje. A w kinie pod Baranami jutro cykl Ripley i do zobaczenia Najgorszy Człowiek na Świecie.
12: Rock Radio 103 i 8 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Pogoda.
13: Do końca dnia przelotny deszcz możliwy na północy i północnym zachodzie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie do 27 na Mazowszu i Śląsku.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

George Harrison, My Sweet Lord, jest rock radio i jest klasyka rocka, chociaż kiedy ten kawałek został wydany, jakoś właśnie w okolicach roku 70, no to możnym kościołów chrześcijańskich przede wszystkim, no włos na głowie się jeżył, o ile jakiś tam włos był, no bo tutaj jest na przykład wspominany Krishna. Ale to taka tylko ciekawostka pod to poniedziałkowe popołudnie, pomajówkowe zresztą też, chociaż dzisiaj też pogoda dopisuje i jest jeszcze ciepło, a ma być chłodniej. Co więc można dla siebie zrobić? W co się zaopatrzyć? Ano na przykład w koszulkę i kubek z logiem Rock Radia, jeśli tylko ktoś z was zostanie uhonorowany mianem rock'n'rollowca dnia. A jak kimś takim zostać? No, trzeba zadzwonić pod 22 44 066 albo nagrać nam wiadomość głosową na Messengerze Rock Radia i opowiedzieć swoją lub cudzą przypałową historię, która wydarzyła się na przykład w miniony weekend albo i 10 lat temu. To już zależy wyłącznie od was i od tego, co nam sprzedacie. Przypominam, dzisiaj do zgarnięcia jest kubek i koszulka. Obie rzeczy z logiem Rock Radia, więc warto się w to zaopatrzyć. Czekam na wasze telefony i wiadomości głosowe na Messengerze, a my teraz słuchamy Floydów, High Hopes w Rock Radio.

0: Podobno jest to kawałek, który najczęściej bywa, bądź też bywał grany w amerykańskich klubach nocnych, w takich, w których można zobaczyć pewne tańce. Ja nie wiem, nie sprawdzałem nigdy, bo do takich w ogóle nie chodziłem, ale no, takie doniesienia można gdzieś tam poczytać oczywiście w internecie. AC/DC, You Shook Me All Night Long, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i trzeba rzeczywiście przyznać, że ten kawałek w ogóle pasuje przede wszystkim do tańca, do ruszania się, co jest rzecz jasna czymś bardzo pozytywnym. Poruszać się też będzie można elegancko, na różne sposoby, przy świetnym numerze Lady Punk, który za chwilę usłyszycie, a to ruszanie się może nawet polegać na pukaniu o kierownicę, kiedy stoicie w korkach. Ważne, żebyście byli cały czas z nami i mieli na swoich smartfonach zainstalowaną naszą rock radiową aplikację.
1: Rock Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Janis Joplin, Summertime, jest rock radio, jest klasyka rocka, a ja przypominam, że dziś poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Do zgarnięcia jest koszulka i kubek z logiem rock radia, 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze rock radia. Tak nam możecie swoje historie opowiadać. Halo, halo.
1: Cześć, tu Tomasz. Chciałem nominować w konkursie dwie osoby. Pierwsza to Mikołaj, mój kolega ze studiów w latach 90. na Wydziale Prawa, który jest bohaterem tej historii, i ja, który opowiedziałem tę historię kilka dni temu studentom na jednej z warszawskich uczelni prawa. Otóż historia jest taka, że kolega Mikołaj na seminarium z prawa konstytucyjnego zgłosił temat pracy magisterskiej panu profesorowi, a ja teraz to opowiadałem studentom jako przykład na to, że można z Konstytucji Rzeczpospolitej wyinterpretować wszystko. Mikołaj przedstawił temat panu profesorowi: konstytucyjne prawo do orgazmu. Pan profesor zrobił poważną minę, pochrząkał, no i mówi do studenta: no, bardzo ciekawy temat, ale bardzo bym jednak pana prosił, aby pan zmienił go. No i Mikołaj był bardzo niepocieszony, no bo już zaczął zbierać materiały.
0: No i takie materiały to może być naprawdę konkretna pomoc naukowa. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak możecie zgłaszać swoje niesamowite historie. Do zgarnięcia kubek i koszulka z logiem Rock Radia. Teraz The Police w Rock Radio.

0: Robert Palmer, Addicted to Love. W Rock Radio gra najlepsza klasyka rocka. No i możecie liczyć na jeszcze więcej, bo jeszcze przed godziną 17 usłyszycie między innymi u nas Budkę Suflera czy Kansas. No i pamiętajcie też o tym, że gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się wybieracie, czy jeszcze siedzicie w biurze, a może już wychodzicie powoli i będziecie się przeciskać gdzieś przez te korki, które na pewno nękają polskie miasta. Pamiętajcie o tym właśnie, że Rock Radio może być z wami zawsze i wszędzie. Wystarczy pobrać sobie naszą aplikację na swoje smartfony, no i klasyka rocka będzie wam towarzyszyć od rana do wieczora w każdej szerokości geograficznej.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu orkiestry symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Kamper spakowany? Jedziemy?
14: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
13: Znowu? Przecież już brałeś.
14: Ale działała za słabo i za krótko.
15: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
16: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo. Dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: Rock Radio. Drodze.
23: Po południe, wieczór i noc z deszczem na północy i północnym zachodzie i tam warunki do jazdy średnie. Ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę wam omijać S1. Chodzi o odcinek Tychy-Sosnowiec. Po zderzeniu dwóch ciężarówek w Mysłowicach, w którym ranna została jedna osoba, w stronę Sosnowca trzeba jechać objazdem.
21: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio Klasyka Rocka od Blur, czyli Country House, a my już powoli dojeżdżamy do godziny 17. O tej porze Miriam Lipińska powie nam, co słychać w Polsce i na świecie, a będzie między innymi o tym, że jutro trzeba będzie ubrać się nieco inaczej niż dziś. Więcej niebawem. Bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka Rocka.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Została ostatnia reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17 w waszych głośnikach zagoszczą Lynyrd Skynyrd, No Doubt i nie tylko. A teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
12: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu.
10: Rock Radia.
12: Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
12: Słoneczniej ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
14: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
12: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
15: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
12: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
16: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz miny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
12: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
10: Pogoda.
12: Wieczór i noc deszczowe na północy. Jutro w ciągu dnia parasole przydadzą się też na zachodzie kraju, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie. A termometry pokażą jutro od 15 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce, 24 na Opolszczyźnie, do 27 na Mazowszu i w Małopolsce.
10: Na
0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock.

0: No Doubt, Just a Girl. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, a teraz pora zajrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś zaglądamy do roku 1960. To właśnie wtedy odbyła się pierwsza w Polsce wystawa pudli. Fotograf Alberto Korda wykonał najsłynniejsze zdjęcie Che Guevary, a w Kijowie otwarto pierwszy odcinek metra. I właśnie 4 maja 1960 roku, a więc równo 66 lat temu, w Lublinie urodziła się Beata Kozidrak, wokalistka Bajmur.

0: Beata Kozidrak dorastała w domu z muzycznymi tradycjami. Zaczęła śpiewać jako dziecko, a jej brat Jarosław grał na gitarze. To z nim później powołała do życia Bajm. Beata jeszcze w podstawówce rozpoczęła naukę gry na skrzypcach, a do tego w szkolnych latach trenowała szermierkę, gimnastykę artystyczną i balet. O Bajmie czy karierze solowej Beaty Kozidrak wszyscy doskonale wiemy. Natomiast warto też wspomnieć, że wokalistkę można było zobaczyć na dużym i małym ekranie. Na przykład w filmie Pan Kleks w kosmosie czy w serialu Niania. Do tego jej piosenki pojawiały się w Starej Baśni oraz w Pustyni i w Puszczy. O Beacie Kozidrak miał powstać film. Taka informacja pojawiła się 6 lat temu, a reżyserem miał być Piotr Domalewski. Jednak produkcja utknęła w martwym punkcie. Ale co ciekawe, autor Cichej Nocy zdążył wcześniej stworzyć spektakl Być jak Beata, który był wystawiany w Teatrze Współczesnym w Szczecinie.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Jeden z najważniejszych rock'n'rollowych numerów wszechczasów. To nie ulega w ogóle najmniejszej wątpliwości. T-Rex i Children of the Revolution. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. Za chwilę my posłuchamy jednego z najważniejszych polskich rock'n'rollowych numerów. Kiedy to Kazik postanowił pośpiewać teksty taty. Tak będzie właśnie już za chwilę, a później sprawdzimy, kto dzisiaj zostanie tym rock'n'rollowcem dnia. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Lata mijają, a to jest wciąż niesamowity kawałek klasyki rocka. The Doors i Light My Fire w Rock Radio. Teraz natomiast pora wyłonić w końcu dzisiaj rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowie nam swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Czasem puenty potrafią naprawdę zaskakiwać. Dzwonicie pod numer 22244066 albo nagrywacie nam wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radio. No to słuchamy Darka.
1: Na rock'n'rollowca dnia chciałem nominować swojego kolegę, z którym pracowałem w latach 90. we Włoszech przy zbiorze jabłek. Przyszła niedziela, postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do pobliskiej Ferrari. Tam było około 15 kilometrów. No i wzięliśmy rowery, jedziemy. Trzech nas jechało, ten kolega zostaje strasznie z tyłu. No i oglądamy się, no jedzie, ale wolno. No i wreszcie mówimy, kurczę, no szkoda, żeśmy go wzięli, bo on jakiś słaby. No i krzyczymy do niego, jedziesz czy nie? No jadę, mój, jadę. No ale my znowu jedziemy, a on znowu zostaje coraz bardziej w tyle. No i ja mówię do niego, ty, no chodźmy, zawrócimy, zobaczymy, mówię, może on naprawdę coś słaby jest. My wracamy, pytamy się, co nie dajesz rady? A on mówi, daję, tylko ja mam przed nim kole kapeć. Ja mi to nic nie mówiłeś, a on mówi, ja myślałem, że dojadę.
2: Niewiarygodne, ale prawdziwe.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Rock and Roll All Night, czyli Kiss w Rock Radio. No i też marzenie każdego z nas, no nie oszukujmy się, żeby całą noc spędzić przy rock and rollu. No ale wiadomo, jak to jest. W życiu są różne obowiązki. No i trzeba robić swoje, mówiąc krótko. A do tego właśnie robienia swojego należy między innymi słuchanie klasyki rocka. Za chwilę słuchamy Status Quo, Heja i nie tylko, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
5: Podstawów. Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Zapraszamy do nowego salonu motocyklowego Sondes, Kraków przy ulicy Wielickiej 250. Znajdziesz u nas szeroką gamę pojazdów klasy 125, skuterów, nakedów oraz motocykli turystycznych. Motocykle Sondes to nowoczesne jednoślady, które znakomicie sprawdzą się nie tylko w miejskiej dżungli. Odwiedź nas i poznaj pełną ofertę. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji. Kraków, ulica Wielicka 250. Sondes. Wybierz swój kierunek.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
14: Została ostatnia reklama. Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie, Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
15: Reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
16: Rock Radio. Drodze.
17: Od jutra zmiana w pogodzie. Już w nocy popada na północy i północnym zachodzie, a jutro także na zachodzie i tam temperatura mocno spadnie. To sprawdzamy jeszcze, co na drogach. Uwaga na utrudnienia na S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Marymącka. Przez awarię osobówki jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
16: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radiu klasyka rocka od Bon Jovi, za chwilę już będzie 18:00, co z cenami paliw po majówce, o tym wam powie w newsach Marcin Krzemiński już niebawem, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
7: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
8: Turysiek Brzeziński. Po 18:00 zapuścimy sobie nieśmiertelną klasykę rocka od T-Love, Electric Light Orchestra i nie tylko, ale wcześniej sprawdzamy newsy.
9: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem.
7: Newsy Rock Radia.
9: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.
10: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
9: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości, matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdydurkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
11: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
9: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
12: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
9: A jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
13: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
9: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
14: Sport w Rock Radio.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa, zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w scoutingu.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
16: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Pogoda.
9: We wtorek nie zabraknie chmur, słońca mniej. Spodziewajcie się za to deszczu na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska po Warmii i Mazury możliwe burze. W ich trakcie, a także na południu kraju silny wiatr. Najcieplej na Podkarpaciu, tam nadal niemal lato, bo 28 stopni. Z kolei nad morzem tylko od 10 do 12.
16: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast dzisiaj po godzinie 22:00, jak zawsze, będzie pora na to, żeby spotkać się z niezłym gościem rock radia. Dzisiaj przypomnę wam moją rozmowę z Tomaszem Budzyńskim. No i pan Tomasz opowiadał o tym między innymi, jak to w latach 80. na koncertach potrafiło być naprawdę niebezpiecznie, zwłaszcza kiedy przyszli ci, którzy są ogoleni na łyso. A poza tym powspominamy też początki zespołu Armia, ale też i o innych ciekawych rzeczach porozmawiamy. To dziś po godzinie 22:00 w audycji Niezły Gość. Gorąco zapraszam, ale teraz też nigdzie nie uciekajcie. Gramy Man on the Moon, czyli R.E.M. w Rock Radio.

Za oknami jeszcze jest jasno, ale potańczyć w ciemności jak najbardziej można, jeżeli się oczywiście te okna zasłoni. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A za chwilę w Rock Radio pojawią się L4, AC/DC i nie tylko. Wystarczy, że to wy zostaniecie z nami i będziecie mieć cały czas na nasłuchu naszą aplikację.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Piorunująca klasyka rocka w Rock Radio, czyli AC/DC i Thunderstruck. Natomiast dzisiaj na stronie rockradio.pl możecie poczytać o kosmicznym szlagierze z roku 72, który miał przynieść nadzieję. Tak zrewolucjonizował muzykę, a chodzi o kawałek Starman Davida Bowiego. A jakże, historia Ziggy'ego Stardusta, który niesie ze sobą przesłanie nadziei, nie tylko zaskarbiła sobie uznanie słuchaczy, ale i stała się kamieniem milowym w karierze muzyka. O tym zresztą nas nie trzeba przekonywać, no bo uwielbiamy przecież muzykę Davida Bowiego. O tym właśnie dzisiaj możecie poczytać u nas na stronie Rock Radia. Tam też możecie sobie przypomnieć o rockowym hymnie z roku 74, który 51 lat temu został jedynym numerem 1 pewnej angielskiej rock rock'n'rollowej formacji. To i więcej znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, a my teraz wracamy do klasyki rocka. Emerson, Lake and Palmer. Co za trio. Lucky Man w Rock Radio.

0: Kiedy polscy artyści w latach 80. chcieli skrytykować system, w którym żyli, trzeba było umiejętnie zaowalować przekaz. I to jest jeden z doskonałych przykładów takiego podejścia. Lady Punk i Dudu z 83. w Rock Radio i pozostajemy w latach 80. i to w PRL-u. Za chwilę pojawi się u nas oddział zamknięty, także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by nie wyłączać aplikacji Rock Radio.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: KFC.
1: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Została ostatnia reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
17: Rock Radio.
18: Na są przymrozki tylko w Tatrach i Bieszczadach, ale jutro może padać w wielu miejscach deszcz, możliwe też burze, a nad morzem miejscami tylko 10 stopni. Wahadło teraz na Krajowej Dwójce w Sterzyńcu na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam dwa auta, ranna jest jedna osoba. Na dwójce między Koninem a Kołem z kolei jeden pas w stronę Warszawy, bo do rowu wpadła ciężarówka.
16: Sponsorem programu był właściciel salonu Opel Golemo, dystrybutor nowego modelu Opel Astra.
19: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka od Talking Heads, jeden z moich ulubionych kawałków tej formacji, czyli Burning Down the House, a już za chwilę będzie 19, więc jak zawsze o tej porze możecie liczyć na dawkę newsów, które przygotował dla Was Marcin Krzemiński, a po nich jedziemy dalej z klasyką rocka, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: reklama.
1: Gaming Concert już 24 maja w Krakowie. Unikatowe show muzyki epickiej z gier w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Cooperate Orchestra and Choir pod batutą Adama Domurata oraz wybitnych solistów. Usłyszymy soundtracki z gier Clair Obscur, Expedition 33, Call of Duty, Doom, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy i wielu innych, wzbogacone o wyjątkową oprawę wizualną. 24 maja Tauron Arena Kraków. Bilety dostępne na e-bilet, Eventim oraz visualproduction.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Po reklamie.
10: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
11: Hej, to Rysiek Brzeziński. Po 19:00 na rozkładzie mamy Dire Straits, Iron Maiden i nie tylko, ale wcześniej pora na newsy i pogodę.
12: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscami chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu.
10: Rock Radia.
12: Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu August Platz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmii i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
13: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
12: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
14: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
15: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
16: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wyjechać na 15 minut, zostawić pacjenta.
12: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
0: zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach, no i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom to każdego dnia.
12: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika. Sport w Rock Radio.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał Tour, był 41 lat temu Bernard Hinault.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Pogoda.
12: Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: klasyka rocka w Rock Radio, a nawet i heavy metalu to Iron Maiden i Can I Play With Madness. Natomiast teraz pora na spotkanie z Robertem Licą Friedrichem, gitarzystą i wokalistą w takich grupach jak Lux Torpeda, Flapjack i oczywiście Acid Drinkers. Robert opowie wam o pewnym ciekawym poznańskim słowie.
1: Próbowałem ostatnio komuś wytłumaczyć, co znaczy pener. I niestety no nie ma odpowiedników, bo to nie jest ani ochlej, łobuz. To jest po prostu pener. No.
0: Chłop, można by powiedzieć.
1: No, tak niezły pener.
0: No. O penerstwie to zresztą też rozmawiałem jakiś czas temu z Titim, jak tutaj był u mnie w studiu.
1: Tak, jesteśmy waranami lub penerami.
0: A właśnie skąd wam się te warany wzięły? To, wiesz co, dla mnie to jest taka zagadka, której nie odkryłem nigdy.
1: Jakbyś zapytał Tytusa, to on by ci jeszcze powiedział 10 przykazań barana, wiesz. Łaś, knuj, wiesz.
0: Jak to Titi.
1: Mądź. Tak. No, tak. No, wiesz co, byliśmy zafascynowani absurdem istnienia waranów, które często polują na przykład na jakąś ofiarę, po czym jak już ją upolują, to zostawiają i to na jagody do lasu, nie? Że nie zawsze polują po to w jakimś celu, nie? I tak Tytus mówi, my jesteśmy podobni, czasami coś robimy, a nie wiadomo po co.
0: No a całą moją rozmowę z Licą możecie znaleźć na stronie rockradio.pl, no i tam ją sobie posłuchać w rozszerzonej wersji. Tam są też inne podcasty z rozmów z niezłymi gośćmi. No a teraz wracamy do klasyki rocka. Lenny Kravitz, Fly Away w Rock Radio.

0: jeżeli podczas tej majówki robiliście sobie jakieś ognisko i była gitara, to na pewno ktoś zagrał wam ten kawałek. Jam i Whisky w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Niewykluczone, że jeszcze w tym sezonie przy jakimś tam ognisku czy innym grillu ktoś będzie chciał jeszcze raz zagrać i pośpiewać właśnie ten kawałek. No a kto wie, może będziecie chcieli pośpiewać coś Tiltu. W każdym razie u nas w Rock Radio za chwilę kawałek tej formacji się pojawi, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
2: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Wielu muzyków rockowych, a także i heavy metalowych inspirowało się tym głównym riffem. Ja powiem wam szczerze, jest naprawdę magiczny. Cream, Sunshine of Your Love. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. A ja wam przypominam o tym, że ciągle trwa głosowanie na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, czyli waszą ulubioną listę przebojów. Przed nami notowanie numer 199 i ciągle zbieramy wasze głosy i propozycje też kawałków, które chcielibyście usłyszeć w trakcie takiej klasycznej dziesiątki Rock Radia. A jeżeli chodzi o nasze propozycje dla was, no to mamy tu numery Alice in Chains, EMF, Foo Fighters, Manamu, Oddziału Zamkniętego i nie tylko. Jest tego jeszcze znacznie więcej. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my w Rock Radio słuchamy teraz Liquido, Narcotic.

0: Ależ tego kapitalnie się słucha podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Journey, Separate Ways, Worlds Apart. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Natomiast za chwilę pojawią się tu kawałki Steely Dan, Nirwany i nie tylko, więc nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radio.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, piękna klasyka rocka od Manamu. Za chwilę już będzie 20, więc jak zwykle o tej porze będziemy sprawdzać newsy. Przedstawi nam je Marcin Krzemiński, a po 20 słuchamy dubu Led Zeppelin, U2, Yes i nie tylko. Także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by być cały czas na łączach z naszą rock radiową aplikacją.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie.
7: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
8: To już 20, więc pora się odmeldować. Rysiek Brzeziński, dzięki za dziś, a teraz jeszcze pora na newsy.
9: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, sauna wydana z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie.
7: Rock Radia.
9: Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje. 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę. Na jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
10: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
9: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
11: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
9: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
12: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
9: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katie McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmaganiana Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
7: Pogoda.
9: Jutro najmocniej chmurzyć będzie się w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury możliwe burze. Na termometrach 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na południowym wschodzie kraju.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: No i wracam też z moim dzisiejszym niezłym gościem, czyli z panem Tomaszem Budzyńskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I poznawaliśmy się, no faktem, że te zespoły, które z nami w 1984 roku zaczynały, nie? To się my znamy do dziś, nie? Mhm. I to taka więź jest, nie? Tam, kto tam, pamiętam, z nami wtedy zaczynał. Varieté, Made in Poland, takie zespoły Moskwa, nie? Na przykład. Mhm. No, to tak do dzisiaj się tak znamy
1: i to towarzystwa też się przenikały muzycznie w różnych innych formacjach. Po dzisiaj się przenikacie chociażby no, w Tymoteuszu na przykład.
2: No, na przykład. No i więc ja później jeździłem do Warszawy, bo ja właśnie jeździłem sobie z Puław na giełdy płytowe do Hybryd.
1: Czyli coś, o czym wcześniej gadaliśmy tak naprawdę.
2: I żeby sobie na przykład jakąś płytę kupić winyl, tak, oczywiście, bo wtedy tylko to było, nie?
1: Analogii, jak mój ojciec zawsze mawiał.
2: Analogii, nie, no. I pamiętam, że na schodach do klubu Hybrydy, bo to się schodziło po schodkach na dół, ja schodziłem, a wychodził Robert Bylewski i Sławek Głaszewski. No i tam właśnie rozmowa, cześć, co tam u ciebie? Ja mówię, no co u mnie, ja teraz rozstałem się z zespołem Siekiera, nie? A oni mówią, no co ty? No takie zdziwienie, taki szok, nie? I tak nagle oni, pamiętam, spojrzeli tak po sobie i tak mówią, słuchaj, a może by tak eksperymentalny składzik?
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. A dziś porozmawiamy o utworze zespołu Lombard zatytułowanym Znowu Radio z 83 roku.
1: Myślę, że moglibyśmy powiedzieć,
2: że
1: to jest utwór
2: o naszym życiu.
1: Tak, ale ja chciałem coś innego powiedzieć.
2: A no dobra,
1: myślę, że moglibyśmy powiedzieć o utworze naszych przyjaciół z zespołu Lombard.
2: A może zacznijmy od tego, kto zaproponował nam ten kawałek, był to Krzysztof w komentarzu na Facebooku.
1: A ja o tych przyjaciołach powiedziałem nieironicznie, tak? Bo my Martę Cugier i Grzegorza Stróżniaka
2: serdecznie pozdrawiamy.
1: Otóż to i ślemy dużo miłości.
2: Tak jest. Dobrze, skąd pochodzi numer Znowu Radio?
1: A to zależy w której wersji.
2: No, to ja powiem ci, że w wersji live pochodzi z albumu Live.
1: O kurczę, no tego bym się nie spodziewał.
2: Z 83 roku. Za to w wersji studyjnej pochodzi z albumu 81-91, czyli Największe przeboje z 91 roku.
1: Dobra, Ola, ty powiedziałaś przed chwilą, że piosenka Znowu Radio to jest piosenka o nas.
2: No tak.
1: No to nie najlepiej, powiem ci, świadczy o tobie.
2: A dlaczego?
1: Bo no, ja dotarłem do takich informacji na stronie Radia Złote Przeboje, zaprzyjaźnionego z nami, że tekst piosenki Złote Radio, tekst piosenki Znowu Radio jest o no tak zwanym popularnie kacu.
2: No nie.
1: No właśnie, Ola, więc powiem ci, że to brzmi w twoich ustach naprawdę niepokojąco.
2: Ej.
1: No naprawdę, taka jest interpretacja.
2: No, to sobie interpretuj jak chcesz.
1: Ach, okej. Okay.
2: Taka tajemnicza.
1: Dobra. No dobra. Ja mogę z kolei też powiedzieć to i owo na temat warstwy muzycznej, dlatego że słuchacze na całym świecie, czyli w Chicago też, chwalą piosenkę Znowu Radio za świetną solówkę, której autorem jest gitarzysta Piotr Zander. I oczywiście solówka jest wspaniała, ale została ona pożyczona, nie wiem czy oddana, z piosenki Baker Street Jerry'ego Rafferty'ego. Ta melodia solówki to jest melodia tak zwanego głównego riffu z piosenki Baker Street, proszę państwa. Wiem, że to nie są słowa, które by chcieli państwo usłyszeć w radiu, ale tak jest.
0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.

0: reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie.
11: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Kilograma. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Została ostatnia reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklamie.
1: Rock. Radio.
0: Radio.
1: Klasyka.

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: No i wracam też z moim dzisiejszym niezłym gościem, czyli z panem Tomaszem Budzyńskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. I tak pod koniec lat 80. no na koncertach było bardzo niebezpiecznie, nie? Mhm. Że przychodziły takie całe bandy tych skinów, nie? I były, no były bijatyki, awantury, nie? Ja pamiętam, no kuriozum, to już był koncert, jak graliśmy z Armią we Wrocławiu kiedyś, to czegoś takiego to nie widziałem już w ogóle, nie? No i tam były takie bardzo nieprzyjemne takie, no, momenty, bo tam oni... Wielu z nich to było takim, było neofaszystami w ogóle, więc tam jakieś takie skandowanie Sieg Heil albo jakieś tam, no takie, no z ręką do góry tam, no nieprzyjemnie bardzo. Co ciekawe, oni później nagle, tak na początku lat 90. jakoś tak gdzieś zniknęli. Zniknęli z koncertów. Wydaje mi się, że oni się przenieśli na stadiony i tam znaleźli swoją tą taką niszę i tam się mogli bić już z takimi samymi jak oni co tydzień już chyba. No, ja mam taką teorię w ogóle, nie, że to tak było, ale był taki moment i to szczególnie takie lato 87, 88, 89, że było naprawdę na koncertach ciężko, że no bardzo często dochodziło do takich ostrych bijatyk, ale ostrych, nie tam jakieś ten... Tylko ostry.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

mixtures bridge. Propellers full force. Flaps set. 10 degrees.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, to audycja Niezły Gość, no i wracam też z moim dzisiejszym niezłym gościem, czyli z panem Tomaszem Budzyńskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pierwsza rzecz, jaką pragnę zauważyć, to tak jak już na przedanteniu chwilę zdążyłem zagaić, że mijaliśmy się już na korytarzach jednej rozgłośni, w której obaj pracowaliśmy i już nie pracujemy.
2: No rzeczywiście, ja też miałem tam audycję swoją. 7 lat okazuje się, bo jak powiedziano, że żebym już nie robił tych audycji, to tak obliczyłem, że to 7 lat było nawet. Audycja Melodramat się nazywała, no i no cóż, no już od pół roku jej po prostu nie ma na antenie.
1: Był to magazyn muzyki nieobecnej, a teraz można powiedzieć, że magazyn też człowieka nieobecnego w tym radiu, a wielka szkoda, bo dużo, dużo dobrej muzy tam leciało i to takiej, bym powiedział, z zupełnie innej światopoglądowej nawet planety niż pan gdzieś tam.
2: Znaczy, wie pan, no, jak sama nazwa była, magazyn muzyki nieobecnej, no starałem się raczej puszczać tam muzykę, która rzadko gdzieś tam w radiu można posłuchać. No i generalnie chyba udawało mi się znaleźć ciekawą muzykę, bo takiej ciekawej muzyki jest bardzo dużo na świecie i ja muszę przyznać, że bardzo lubiłem tę audycję, nawet ze względu na to.
1: No właśnie.
2: Że sam też nawet szukałem, no bo wiadomo, ja już nie jestem młody, więc ta stara muzyka jest mi bardzo dobrze znana, nie? No ale na przykład ta nowa, to trzeba było ją sobie znaleźć, nie?
1: Tak, trzeba pogrzebać. Dokładnie. Gdzieś tam, poodkrywać.
2: No i nagle się okazało, że wcale na przykład muzyka rockowa wcale nie jest w jakiejś zapaści strasznej, bo na przykład okazuje się, że jest bardzo dużo ciekawych wykonawców i no i właśnie starałem się w tym radiu, w tym melodramacie swoim ją puszczać. No bardzo to, jak mówię, lubiłem. Mhm.
1: A gdyby pojawiła się jakaś taka oferta na przykład poprowadzenia albo kontynuacji po prostu tej audycji, w sensie mówię, niekoniecznie pieniężna oferta, tylko że byłaby gwarancja tej właśnie wolności doboru środków, atmosfery.
2: No wie pan, to, że ja mam, że tak powiem, pełną, że tak powiem, wolność, to był warunek, nie? W ogóle, że
1: oczywiście.
2: Ja sobie, że tam powiem, prezentuję artystów, których no nikt mi, że tak powiem, ich nie, że tak się wyrażę, nie podsuwa, tak, jakoś do promocji, tylko że mogę puszczać, co chcę. No i gdyby taka była propozycja, to myślę, że chętnie bym się zgodził.
1: Warto się wsłuchać w ten głos, bo warto, żeby jednak ta muzyka nieobecna gdzieś tam zagościła. To tylko taka moja dygresja, jako też człowieka, który lubi poszukiwać różnej przeróżnej muzyki. Ja ostatnio na przykład z własnej nieprzymuszonej woli docieram gdzieś tam do korzeni industrialu brytyjskiego i docieram do tego momentu, kiedy muzyka punkrockowa się właśnie z tym industrialem gdzieś tam rozłączyła na kanwie zespołów Robin Gristle, Psychic TV czy tam późniejszy Coil. To jest bardzo przyjemne w ogóle eksplorować muzykę w ten sposób.
2: No właśnie, dlatego mówię, że w ogóle sztuka jest czymś wspaniałym i jest jej bardzo dużo na świecie. Tutaj a propos tego industrialu, co pan mówi, no to tam w melodramacie Young Gods bardzo często opuszczałem, bo to jeden z moich w ogóle ulubionych zespołów, tak ogólnie nawet, nie? Tak przy okazji tych ulubionych zespołów mam bardzo wiele.
1: A pojawiły się jakieś nowe ulubione zespoły dzięki właśnie tej audycji, że pan musiał gdzieś pogrzebać, dokręcić się i pan mówi, kurczę, fajne, lepsze niż to, czego kiedyś tam słuchałem, a może zdetronizowało coś, no nie wiem.
2: Nie, no oczywiście, bardzo wiele takich zespołów, tylko teraz to tak jak od razu powiedzieć, to ciężko jest,
1: ale no to na
2: przykład
1: pewno.
2: Na przykład wśród tych nowych, na przykład taki zespół Idols, nie?
1: A, bardzo
2: no,
1: fajny.
2: No świetny w ogóle i do tego stopnia, że sobie kupiłem nawet kilka płyt, nie? Z czego dwie w Londynie, pamiętam, że... Aha. Bo teraz tutaj u nas w Polsce nie ma sklepów za bardzo muzycznych i z
1: wszystko
2: takim...
1: Wszystko w internecie się załatwia.
2: Prawda, wybory, żeby mieć taki wybór, prawda? No to jak byłem w Londynie rok temu, to sobie kupiłem dwie płyty Idols, właśnie, bardzo się cieszę. Albo Black Midi na przykład.
1: O tego to nie znam.
2: No to jest niesamowite, to jest taka współczesny King Crimson, bym powiedział, tak. Ale tak jeszcze szybciej grający.
1: Szybszy King Crimson, to
2: tak,
1: ciekawe.
2: Black Midi, no, bardzo polecam. Aha. Jeszcze wiele ich jest, tylko teraz
1: no to wiadomo, no. Nawet tego nie żądam, nie śmiem żądać od pana, żeby tutaj przytaczać z pamięci, ale... No. Ale... No jest ta odpowiedź, że tak, że pojawiły się jakieś zespoły, które zafascynowały na dłużej, a nie tylko na te audycje, nazwijmy
2: ja to. Ja to mam tak, że jak wie pan, jak szukam jakiejś dobrej muzyki i znajduję jakąś taką fajną muzykę, na przykład na Spotify, prawda, albo gdzieś, nie? No to jak mi się to podoba, no to ja na przykład jestem... że ja muszę kupić tą płytę, muszę, no, tak wobec tego artysty, tak, żeby być uczciwym wobec niego, no, to chciałbym mu kupić jego tą płytę, to zawsze kupuję sobie te płyty właśnie, później, no.
1: A propos właśnie takich sklepów muzycznych, klasycznych, to bardzo lubię na YouTubie taki kanał What's in my bag, sklep Amoeba ze Stanów Zjednoczonych chyba coś takiego prowadzi i tam różni muzycy z przeróżnych światów wpadają i kupują, opowiadają, dlaczego kupili tę płytę. To jest też fajne miejsce, żeby powymieniać się może też doświadczeniami, pospotykać ciekawych ludzi, bo tak zawsze było w sklepach muzycznych, że ktoś grzebie w tych winylach i czemu ja tam nie grzebię? Może tam jest coś fajnego, ciekawego. No
2: oczywiście, to była, te sklepy takie, to była wielka przygoda w ogóle, prawda? Tam wejść i tak sobie grzebać, nie? No, ja jestem, pochodzę z tego pokolenia, że dla mnie płyta to jest przedmiot, nie? Ja, jeżeli mówię o płycie, to nie myślę plik, tylko myślę przedmiot. Ja muszę mieć no właśnie tą płytę, winyl albo CD, muszę to mieć w ręku, nie? Dopiero wtedy mogę powiedzieć, że ją mam. O tak, nie? Na przykład już mój syn, na przykład, który też przecież słucha muzyki i na co dzień, nie ma ani jednej płyty. Nie kupił nigdy w życiu ani jednej płyty. No taki on, pokolenie, nie? No, ale ja muszę mieć przedmiot i mam ich dużo.
1: No, a takie to jest pokolenie, że wszystko jest gdzieś tam skatalogowane w internecie. Też można powiedzieć, że to jest taki znak czasów trochę.
2: No, no właśnie, no to jak mówię, ja jestem z tej już prehistorii takiej trochę.
1: Ale lubię tę prehistorię, ją dobrze też widać na przykład na Chlich Targach. Bardzo lubię w takie miejsca też zajrzeć właśnie, jak są te winyle i różne rzeczy nieodgadnione.
2: No jasne, oczywiście.
1: Bywa pan na takich Chlich Targach?
2: To znaczy, sam z siebie tam nie chodzę, ale okay. Wie pan, na przykład dziś jestem w jakimś mieście, idę i nagle patrzę, a tu takie właśnie stoiska takie i to oczywiście na pewno tam podejdę i sobie...
1: Od razu przykuwa oko.
2: No ja nawet chętnie patrzę na takie, na książki, które też kupuję. I takie antykwariaty na przykład na powietrzu, nie? To też bardzo lubię tak sobie pogrzebać tam.
1: A wracając jeszcze do tej audycji, czy też pomysłu na nią, można to też przenieść w sumie jako podcast do internetu. Bardzo popularna formuła w ostatnich latach, poopowiadać. Na pewno znaleźliby się ci, którzy byliby ciekawi, co Tomasz Budzyński ma do powiedzenia na
2: wie
1: temat
2: pan
1: czegoś.
2: Co? No ja to, wiele osób już mi to tak właśnie proponuje i nawet takie dostałem właśnie na Facebooku takie propozycje, żeby właśnie to, ten podcast taki gdzieś, ale z tego co ja wiem, no to tutaj sprawa się rozbija o pieniądze przede wszystkim, bo tam, no wie pan, jak się prezentuje utwór, no to trzeba zapłacić za X za niego.
1: I to prawda.
2: Radio Poznań do tej pory płaciło te za X-y za mnie, a teraz no chyba to ja nie wiem, to musiałbym sam płacić i powiem szczerze, ja nie mam do tego głowy, powiem szczerze. Jak gdyby ktoś był jakimś moim takim menadżerem i mi to zorganizował wszystko, to może bym jakoś to... A tak ja jakoś nie mam do tego głowy, o tak.
1: Za chwilę wracamy do rozmowy, pogadamy między innymi o koncertach. Przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Tomasz Budzyński.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, a ze mną jest dzisiaj Tomasz Budzyński, z którym sobie bardzo miło gawędzimy o na razie sprawach różnych, ale teraz chciałbym przejść do koncertów, tylko tak zahaczając może od innej strony. Rok 1984 i pierwsze pana skojarzenie.
2: To występ Siekiery w Jarocinie oczywiście. No, To jakby to powiedzieć, taka dla mnie ważna chwila, nie? No bo to, jak ja mówię, w ciągu 20 minut zmieniło się całe moje życie, no bo koncert Siekiery trwał 20 minut i ja wychodząc na scenę byłem, znaczy w ogóle wszyscy my byliśmy jakimiś nieznanymi chłopakami znikąd, no bo z Puław to jak znikąd, tak? Prawda? No bo wiadomo, zespoły pochodzą z Poznania, z Warszawy, tam gdzieś z Gdańska, ale z Puław jakiś zespół znikąd. I po 20 minutach, no tak już nie byliśmy znikąd i ja
1: już wszyscy wiedzieli, gdzie te Puławy są.
2: Gdzie te Puławy są. Ja jako gwiazda rocka prawie schodziłem ze sceny, jako wokalista tego zespołu. No więc to 20 minut w Jarocinie w 1984 roku, 40 lat temu, no to, tak. To było coś, co zmieniło moje życie. O tak, tak można powiedzieć.
1: No bo tutaj właśnie z tym rokiem 1984 mamy bardzo, bardzo dużo kontekstów. W ogóle obawiałem się, że pierwsze co, to pan powie Orwell na przykład. Bo to, wiadomo, taka ikoniczna lektura, ale dobrze, zaczął pan od swojej twórczości i też mija 40 lat od uformowania się Armii w tym roku.
2: Tak, bo dokładnie w tym samym roku powstał zespół Armia.
1: Tak.
2: Ja mimo tego sukcesu z Siekierą i w tym roku odszedłem od tego zespołu. To były takie, no, że tak powiem, osobiste tarcia się z Tomaszem Adamskim, tym takim, co z brodą takim na gitarze. Tak. Bo tu od razu mówię o tym, bo ludzie, wielu osób mnie pyta, dlaczego ty w takim momencie, że ja odszedłem od Siekiery. To były osobiste sprawy takie, osobiste.
1: Po prostu.
2: Po prostu. Nie lubiliśmy się za bardzo, no tak. No i ja postanowiłem odejść, co nie było dla mnie takie łatwe. Tylko, że jeszcze tego samego roku, no bo jakby to powiedzieć, my zaczynaliśmy funkcjonować już w tym środowisku wtedy, po tym sukcesie jarocińskim, że na przykład już po koncercie tym w Jarocinie podszedł do mnie Robert Brylewski, nie? Ze Sławkiem Głaszewskim, którzy mu powiedzieli mi, że świetny ten koncert, bardzo im się podobało i słuchajcie, czy wy byście nie chcieli zagrać na takim festiwalu Ruprege w Warszawie, nie? Który jest na jesieni, nie? No to wiadomo, że byśmy chcieli, my w ogóle byśmy chcieli grać, tak? No i się zgodziliśmy i graliśmy na tym Ruprege, tam w tym słynnym namiocie Intersalto, nie? Cyrkowym. To były świetne festiwale, super. No i później, no wiadomo, poznawaliśmy się, no faktem już, że te zespoły, które z nami w 1984 roku zaczynały, nie? To się my znamy do dziś, nie? I to taka więź jest, nie? Tam, kto tam, pamiętam, z nami wtedy zaczynał. Varieté, Made in Poland, takie zespoły, Moskwa, nie, na przykład. No, to tak do dzisiaj się tak znamy
1: i to towarzystwa też się przenikały muzycznie w różnych innych formacjach. Po dzisiaj się przenikacie chociażby, no, dokładnie, w Tymoteuszu na przykład.
2: No, na przykład. No i więc ja później jeździłem do Warszawy, bo ja właśnie jeździłem sobie z Puław na giełdy płytowe do Hybryd.
1: Czyli coś, o czym wcześniej gadaliśmy, tak naprawdę.
2: I żeby sobie na przykład jakąś płytę kupić, winyl, tak, oczywiście, bo wtedy tylko to było, nie?
1: Analogii, jak mój ojciec zawsze mawiał.
2: Analogii, nie, no. I pamiętam, że na schodach do klubu Hybrydy, bo to się schodziło po schodkach, na dół, ja schodziłem, a wychodził Robert Brylewski i Sławek Głaszewski. No i tam właśnie rozmowa, cześć, co tam u ciebie? Ja mówię, no co u mnie, ja teraz rozstałem się z zespołem Siekiera, nie? A oni mówią, no co ty? No takie zdziwienie, taki szok, nie? I tak nagle oni, pamiętam, spojrzeli tak po sobie i tak mówią, słuchaj, a może by tak eksperymentalny składzik? Ja powiedziałem, no to czemu nie? I tak powstał zespół Armia na schodach. To był chyba jakiś taki początek listopada 1984 roku.

0: No tak do 80, do 90 roku prawie. Tam, tam mieli, do 89, o jakoś tak. No to jest ponad 5 lat, nie? Tam mieliśmy próby w hybrydach.
1: Kurczę, no hybrydy ja to dojeżdżałem, zasłużyły się.
0: Bardzo, no tam w tym czasie, no to w tym czasie...
1: Mnóstwo
0: no to,
1: zespołów.
0: No to powiem, kto tam grał. W tym czasie, w którym my tam byliśmy, w tych podziemiach, to pamiętam, w naszej kanciapie to grał Armia, Izrael i Kultura, a w innych kanciapach to Deuter, Deserter, jeszcze jakieś tam ze trzy kapele, a jeszcze w takim tym był DKF, czyli takie ten Roman Gutek, słynny tam.
1: Gutek film.
0: Tak, no to miał tam taki swój ten klub filmowy, pamiętam, i jak graliśmy Agirę, to on słyszał to przez ścianę, jak przechodził, mówi, ale super, ale wiesz, znasz ten film, mówi. Ja mówię, no pewnie, że znam, no bo...
1: Nie w Boże.
0: No, no, więc to, takie, to było takie środowisko. No i on ten festiwal Ruprege właśnie organizowali zawsze, klub hybrydy na jesień, nie?
1: A jeszcze tak wracając na moment do tego Jarocina 84, to mam wrażenie, że to jest często przez bywalców wtedy, zwłaszcza w latach 80., uznawany za najlepszy Jarocin. Tak często gdzieś tam mi się przewija na jakichś grupach. Wlazłem na przykład, taka grupa jest na Facebooku, Byliśmy w Jarocinie, i tam właśnie też w ogóle widziałem mnóstwo waszych zdjęć, siekiery, jeszcze z takiego magazynu Zarzewie, taki magazyn był. I tam wasze takie zdjęcie, tak, jak tak. Siedzicie i opisana właśnie...
0: Plakat.
1: Tak, plakat. Ludzie sobie kolorowy. To normalnie wieszali w pokojach, jak ale, tam wyczytałem.
0: No, ale oczywiście ja ten plakat miałem. No. No i to w non-stopie moje zdjęcie na okładce, to było to takie słynne, no.
1: Tak, też, no.
0: Znaczy, to, bo ja grałem na wielu Jarocinach, na kilkunastu, no i głównie na tych starych, nie? No to, tak. No mogę powiedzieć, że to był no, taki wyjątkowo dobry poziom wtedy. Dużo tych takich dobrych koncertów było w tym czasie, no bo kto tam jeszcze pamiętam grał? Był ten słynny koncert Desertera, nie? Izrael, świetny koncert zagrał. No te konkursowe zespoły Siekiera, Moskwa, nie? Varieté, Made in Poland. Wszystko, bo my to wszystko no, chodziliśmy popatrzeć, nie? No bo to było niesamowite, nie? No, że to był taki naprawdę wyjątkowy festiwal, chociaż ten następny to również, nie? No, więc to był fajny festiwal, szczególnie w tych latach 80. To znaczy wtedy, kiedy istniał ten kontekst.
1: Wentyl bezpieczeństwa, prawda?
0: Dokładnie. Ten kontekst też tego buntu. Mm-hmm. No, buntu przeciwko komu, tak? Przeciwko czemuś.
1: Tak.
0: Nie? No, to wtedy on istniał, ten kontekst, nie? Do 89 roku. Później się to trochę zmieniło. Trzeba przyznać, szczególnie te ostatnie takie festiwale. Tam taka już chuliganeria zaczęła przyjeżdżać, nie wiadomo.
1: Też komercjalizacja się zaczęła, ktoś chciał zacząć na tym zarabiać bardziej.
0: A to no oczywiście, no, żeby, no bo wtedy ta komercjalizacja była, ta, no właśnie, że no taki powstał zwykły festiwal, nie to co kiedyś, prawda? No bo kiedyś, tak jak mówię, był ten kontekst, że tu jest ta właśnie muzyka zbuntowana przeciwko komunie i tak dalej. A później to już był taki, no jeden z wielu festiwali, który no posiadał ten etos swój. Co prawda, nie? No ale robił się taki jednym z wielu, nie? Dzisiaj już jest jednym z wielu.
1: No tak. Ale jednym z najlepiej też sprzedających się, no pewnie ze względu na tę starą, dobrą markę, prawda? No i legendę tego festiwalu.
0: Oby jak najdłużej.
1: Do Jarocina jeszcze na moment zajrzymy, a przypomnę, dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Tomasz Budzyński, wokalista zespołu Armia.
2: Niezły gość w Rock Radiu. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Dzisiaj w Rock Radio niezłym gościem jest Tomasz Budzyński, zespół Armia. A jeszcze a propos występu Siekiery, to właśnie wśród komentarzy na tej grupie wspomnianej byliśmy w Jarocinie, to widziałem czyjś komentarz, że Siekiera i Deserter, przez te zespoły zacząłem słuchać Slayera. Taka ciekawostka, no. Czy blisko było Siekierze do Slayera? Chyba nie.
2: Mi się wydaje, że nie. Siekiera jest lepsza.
1: No pewnie.
2: Według mnie, bo jest bardziej oryginalna.
1: Pewnie, że tak.
2: Przynajmniej ja mówię o tym tej siekierze punkowej. Mm-hmm. Bo ta siekiera dla mnie, ta już ta następna, to już nie jest oryginalna, ponieważ tutaj wyraźnie słychać wpływy, nie? Mm-hmm. No przepraszam, jak słyszę tą płytę Nowa Aleksandria, no to ja znam zespoły takie jak Killing Joke czy Duff, i tam jest wyraźnie, nie? Wpływy, nie? Natomiast ta punkowa siekiera, ten materiał, to był absolutnie oryginalny. Nie było takiego według mnie zespołu drugiego na świecie.
1: Bo byście musieli wtedy w ogóle grać bez jakiegoś takiego podparcia się materiałem źródłowym, bo dostęp do takowego był po prostu znikomy.
2: Nie, to aż tak nie było. Nie. Oczywiście, że nie. No wiadomo, że to wtedy była taka sytuacja, że się przychodziło do kolegi, który miał płytę i się przegrywało na kasety i to się to miało, no.
1: I Exploited głównie królowało?
2: Wiesz co, no między innymi. Ja ci powiem na przykład, jak wyglądał pierwszy ten występ zespołu Siekiera. Mm-hmm. Wtedy jeszcze zespół nie nazywał się Siekiera, tylko nazywał się Trafo.
1: Okej.
2: Okay. I nasz koncert to były w Puławach się odbył.
1: A jakże?
2: Też niedługo trwał, z pół godziny. Mm-hmm. Ale graliśmy same covery, nie?
1: Aha.
2: No i to powiem ci, jakie były to covery właśnie, jakich zespołów. Discharge, później UK Subs. Mhm. I Exploited, to na pewno.
1: Czyli mamy ten cały nurt, tak, już no, później mocniejszego punka.
2: Tak, no właśnie. Szczególnie Discharge nam się podobał. Wydaje mi się, że to był chyba najlepszy zespół wtedy, taki brytyjski, nie? No, ja lubię go nawet do dziś, muszę powiedzieć.
1: Ale pan wizerunkowo najbardziej właśnie do The Exploited pasował, ze względu na irokeza.
2: Może nie miałem taki duży, jak Łoci tak miał, nie? Ale no, tak, no wiadomo, taka była moda punkowa. Nie? Nie każdy miał odwagę oczywiście coś takie sobie zrobić, nie? No ale no, to, bo to był wtedy, to był akt odwagi dużej. No bo jak się chodziło po ulicy w ten sposób, no to wiadomo, że pierwszy milicjant, który cię zauważył, no to od razu cię, że tak powiem...
1: Nie legitymował nawet.
2: No nie, ale zatrzymywał i były jakieś takie dziwne rozmowy, tak?
1: Rozumiem.
2: No ale byli także chuligani, tacy, którym się twój wygląd nie podobał i bardzo
1: koniec.
2: Było łatwo o no, jakąś taką agresję, no. No i to była normalna rzecz, normalna. Dzisiaj powiem szczerze, na ulicach jest bardzo bezpiecznie i no chodzą ludzie normalnie tak jak ubrani, no to kiedyś tak by nie przeszło.
1: Ale ja sam pamiętam, jak nosiłem długie włosy, wczesne lata 2000, to też byłem zaczepiany, no może już nie przez służby, ale przez jakichś tam okolicznych wyrostków. To zostały pewne tam rzeczy wtedy też.
2: No wiem, tylko że wtedy to były takie normalnie takie zorganizowane grupy, a już później, prawda, jak były ten ruch skinheadów, nie, na przykład.
1: O to zwłaszcza,
2: nie?
1: Tak.
2: No to było zwłaszcza i szczególnie oni na koncertach, tak pod koniec lat 80., no na koncertach było bardzo niebezpiecznie, nie? Że przychodziły takie całe bandy tych skinów, nie? I były, no były bijatyki, awantury, nie? Ja pamiętam, no kuriozum, to już był koncert, jak graliśmy z Armią we Wrocławiu kiedyś, to czegoś takiego to nie widziałem już w ogóle, nie? No i tam były takie bardzo nieprzyjemne takie, no, momenty, bo tam oni, wielu z nich to było takim, było neofaszystami w ogóle, więc tam jakieś takie skandowanie Sieg Heil albo jakieś tam, no takie, no z ręką do góry tam, no nieprzyjemnie bardzo. Co ciekawe, oni później nagle, tak na początku lat 90. jakoś tak gdzieś zniknęli. Zniknęli z koncertów. Wydaje mi się, że oni się przenieśli na stadiony i tam znaleźli swoją tą taką niszę i tam się mogli bić już z takimi samymi jak oni co tydzień już chyba. No, ja mam taką teorię w ogóle, nie, że to tak było, ale był taki moment i to szczególnie takie lata 87, 88, 89, że było naprawdę na koncertach ciężko, że no bardzo często dochodziło do takich ostrych bijatyk, ale ostrych, nie tam jakieś ten... tylko ostrych.
1: Co do pojawiania się skinheadów na koncertach, to oni w pewnym momencie zaczęli te swoje koncerty tam organizować. Z tego, co ja słyszałem, różne historie, właśnie koncerty na telefon w jakimś tam konkretnym klubie, kto ma wiedzieć, ten wie i koniec, nie? Tak, żeby tam nagle ktoś nie wpadł niepowołany.
2: Wie pan, ja to się tym nie interesowałem aż tak, ale tam różne plotki chodziły, no bo były takie miasta, w których ich było bardzo dużo, nie? Mm. Na przykład, ja powiem tylko szczerze, jak pierwszy raz z armią przyjechaliśmy na koncert do Poznania, to był jakaś połowa lat 80., tam 86-87 rok, i graliśmy w klubie Słońce, mm-hmm. pamiętam, tam. Wchodzimy na scenę i pierwszy okrzyk z publiki, jaki słyszymy, to jest spi***ać warszawskie Żydy. Więc to tak nas przywitali skinheadzi z Poznania i taki krzyk był od początku do końca masakra tego koncertu. No więc był i taki klimat. Oczywiście nie wszędzie, ale było tak, że no na przykład w Poznaniu właśnie.
1: Wow. Na to bym nigdy nie wpadł, tej bajki nigdy bym nie wymyślił, ale no to była
2: to
1: rzeczywistość.
2: Fakty.
1: Właśnie,
2: tak.
1: Właśnie. To nie jest bajka, absolutnie. Tomasz Budzyński jest dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio i zagwarantował mi to, że będę musiał wypikać pewne rzeczy, ale było warto to usłyszeć. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,8 FM.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Niezłym gościem w Rock Radio dzisiaj jest Tomasz Budzyński. No to skoro już dotarliśmy do tego momentu, jakim były i są koncerty zespołu Armia, no to w tym roku zespół gra pierwszą płytę. Przypomina ją właśnie z okazji 40-lecia. Ale jak rozumiem, nie tylko ta pierwsza płyta jest grana na koncertach. Ona jest od A do Z, a później jest chyba dalszy program artystyczny, prawda?
2: No bo koncert by trwał tylko 40 minut.
1: No tak? To już nie te czasy, jak Siekiera co 20 minut grała. No,
2: więc płyta, nasza pierwsza płyta trwa właśnie 40 minut. Gramy ją w całości, a później gramy drugie, że tak powiem, 40 minut, jak nie dłużej. No to koncerty mniej więcej trwają 2 godziny, co jest dla mnie w moim wieku, to jest jakiś nie do pomyślenia. Nie wiem, jakim cudem ja w ogóle przeżywam taki koncert, no ale na razie jeszcze żyję. No więc tak jak tak te koncerty wyglądają. No i to rzeczywiście ta trasa jest z okazji 40-lecia zespołu. My nie obchodzimy jakichś tam hucznie, wie pan, jakichś tam takich, że... Ale gdzieniegdzie jest tak, że przynoszą nam torty na scenę, albo na przykład jakieś inne gadżety, jak na przykład Bimber w Puszczy Białowieskiej.
1: Koncert, duch Puszczy słynny,
2: tak,
1: chyba.
2: Tak, koncert w Białymstoku i niejaki Bazyl, legendarna postać, organizator koncertów tamtejszy. No to on tam, taki Bimber właśnie nam, pędzony w Puszczy Białowieskiej, właśnie tam z napisem Armia 40 lat i też tort. Bardzo miłe to było. My oczywiście nic o tym nie wiedzieliśmy, nie? Ale takie rzeczy się zdarzają, są bardzo miłe. No i gramy tą płytę i bardzo się nam to dobrze gra, no bo ten materiał my żeśmy bardzo dawno nie grali. W ogóle z tej pierwszej płyty, to jak już graliśmy na koncertach, prawda, no to może jakieś takie utwory jak Zostaw to, albo Niewidzialna Armia, no to już, no to dwa, tak? A teraz gramy wszystkie i one bardzo żrą, niesamowicie, w ogóle lepiej niż na płycie w ogóle. Tak, przynajmniej tak ludzie mówią, że jest lepiej niż na płycie. Ludzie są bardzo zadowoleni. Mnie to bardzo cieszy, bo powiem panu szczerze, że ja bym nigdy na ten pomysł nie wpadł. Tutaj Łukasz Minta mi to, ten pomysł właśnie, menedżer tutaj z Poznania podsunął i ja pomyślałem, no czemu nie? No i teraz jestem bardzo zadowolony.
1: Opłacało się. Oczywiście pod kątem emocjonalnym i doświadczeń muzycznych.
2: Oczywiście. No nawet nie tylko, bo dużo ludzi na te koncerty chodzi i oby tak dalej. Teraz mieliśmy przerwę na wakacje, ale po wakacjach ruszamy. Druga część tej trasy będzie na jesieni.
1: W listopadzie będzie ścisła rocznica, prawda? Tam utworzenia, uformowania się armii.
2: Tak, tak.
1: Będzie coś specjalnego z tej okazji, czy tak raczej to już po prostu przy okazji?
2: Zobaczymy.
1: Aha.
2: Zobaczymy.
1: Czyli jest jakiś pomysł, wnioskuję, ale planów konkretnych nie ma.
2: Zobaczymy.
1: Krótko skwitował Tomasz Budzyński. Dobrze, w takim razie chciałem się zapytać o to, czy to 40-lecie skłania do jakiejś takiej głębszej refleksji, bo wiadomo, no na tej przestrzeni lat przewinęli się różni muzycy, no wspomniany wcześniej Robert Brylewski, którego już od paru lat nie ma, też Piotr Żyżelewicz, czyli Stopa, no wspaniały perkusista, jeden z moich ukochanych, ja sam bębniłem trochę w swoim życiu i zawsze byłem w niego zasłuchany. No, czy to 40-lecie właśnie tak sprawia, że człowiek się tak zastanawia, kurczę, no było tylu towarzyszy broni, gdzieś tam po drodze się ten skład powymieniał, a jesteśmy tutaj w tym punkcie.
2: No, przede wszystkim ja widzę, że jestem niezwykle wdzięczny Panu Bogu za to, że w ogóle mogłem przez tyle lat grać, nie? Bo 40 lat to jest jak na zespół rockowy, tak? To jest bardzo dużo.
1: Bardzo.
2: To jest, no...
1: I być w takiej dobrej formie jak wy.
2: I my nigdy żeśmy, nie, jak to się mówi, działalności nie, prawda, nie przerwali, a później, jak to się mówi, dinozaury się odkopały z piasku i znowu grają, nie? To my cały czas gramy od 40 lat i ja właśnie jestem wdzięczny też za to, że mogłem spotkać tylu niesamowitych ludzi, tylu niezwykłych muzyków. Tutaj już pan mówił właśnie o Robercie albo o Stopie, no także Sławek Głaszewski, no który był współzałożycielem.
1: Oczywiście.
2: To była postać, no, absolutnie mistyczna wręcz. To był filozof, który grał na klarnecie. On też grał, prawda, w Izraelu i w Kulturze, nie?
1: To on często chyba właśnie mówił, że wy jako Armia piszecie bajki, czy coś
2: tak,
1: takiego.
2: Tak, to on to wymyślił. Mhm. On w ogóle był, przez to, że był filozofem, to po prostu postrafił, wie pan, uzasadnić w ogóle teoretycznie to, co my robimy, prawda? Mhm. Wszystkie te moje teksty, które ja pisałem, które nie były takie, prawda, jak to się mówi, punkowe, tak. Tylko były bardziej takie, no jakby to nazwać, jakieś poetyckie bardziej są te teksty, nie? No to on je wszystko potrafił uzasadnić jako filozof, nie? To była postać niezwykła wprost, Sławek Głaszewski. To był człowiek, który wywarł na mnie, jako, no, można powiedzieć, wokalista i też autora tekstów, nie? No, kolosalne wprost wrażenie. No i on mi niezwykle pomógł. Tak powiem, no. Ja mogę powiedzieć, że byłem takim jego, można powiedzieć, uczniem. Nie, no i on też już nie żyje, nie?
1: No tak.
2: No, właśnie, no o, Jasiu Rout, perkusista. Genialny, genialny. Nigdy nie widziałem takiego perkusisty. To był pierwszy perkusista w armii, nie? Pierwszy. On uczył, pokazywał stopie na przykład pewne takie patenty. Ja pamiętam, wszedłem kiedyś tak do kanciapy naszej w hybrydach i patrzę i na perkusji Janek Rout siedzi, a obok niego stopa stoi, a Janek mówi, widzisz, bo tu trzeba tak. I tam coś mu na blaszce pokazuje, tak, o tak trzeba grać, wiesz, a stopa, no, nie?
1: Nie potrafię sobie tego wyobrazić, że ktoś mógł tak...
2: Tak, ale Janek to był po prostu geniusz.
1: Wow.
2: Ja pamiętam, że na pierwszą próbę armii, nie, na pierwszą, to w zasadzie to był skład z Izraela przyszedł, nie? I na perkusji grał niejaki Gruszka. I tam ja przyniosłem te utwory, te takie, między innymi, które na pierwszej płycie się znajdują, Nic już nie przeszkodzi i Sędziowie, nie, na tą pierwszą próbę. No i tam graliśmy, ale ja powiedziałem, wiesz co, Robert, po próbie, wiesz co, ale chyba na perkusji to jakoby by trzeba inaczej grać, niż Gruszka gra. Wszystko mi się podoba, ale to jak on gra, to tak, to nie, to właśnie nie za bardzo. A Robert mi tak powiedział, wiesz co, poczekaj, ja ci na następną próbę przyprowadzę kogoś, nie? I ja to chcę też powiedzieć, że to, co zobaczyłem na tej następnej próbie, to był szok, bo właśnie on przyprowadził Janka, nie? Janek Rout grał na tej, między innymi, Czarnej Brygadzie Kryzys, ta płyta słynna czarna, tak. To tam gra Jasiu Rout właśnie na perkusji.
1: Ja tylko przypomnę, że dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Tomasz Budzyński, wokalista zespołu Armia, który w tym roku świętuje swoje 40-lecie. I za chwilę dalsza część rozmowy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Rock Radio, dalej ze mną jest Tomasz Budzyński, czyli nasz dzisiejszy niezły gość. Jeszcze tak zatrzymując się przy tych wszystkich wspaniałych ludziach, którzy tworzyli na przestrzeni lat armię. Ja też lubię takie historie jak ta, że w pewnym momencie Brylewski opuszcza armię. Znaczy opuszcza, no po prostu rozstajecie się. I później dołącza tam na późniejszym etapie, żeby stworzyć wspólnie jakąś jedną okazjonalną płytę. Czy to był Der Prozess? Ja teraz...
2: Nie, to był, ale to ten sam rok, bo w ciągu tego roku podobno... dwie płyty wyszły.
1: Tak, bo właśnie to był podobny
2: okres.
1: Der Prozess
2: i Freak.
1: Freak, właśnie,
2: i tam zagrał i Robert, i Sławek.
1: No właśnie. I to był taki fajny reunion dla was, nie? Wtedy w
2: tak,
1: tym okresie.
2: Tak, i to niesamowite, bo wtedy Robert nadszedł później z armii, później rozwiązał Izrael. On przez wiele lat nie grał, ale na początku 2000 roku on się jakby, można powiedzieć, wrócił jakby do
1: zebrał do kupy po prostu.
2: Zebrał się do kupy, tam mu pomógł taki, bo on zaczął grać w takiej kapeli Szum.
1: Tak,
2: I tam chyba ten lekarz, ten jak on, nie pamiętam, jak on się nazywa, ten gitarzysta, nie? Ten, bo on jest chirurgiem. Mhm. Chyba, i on chyba mu bardzo pomógł Robertowi, że Robert tak stanął na nogi, nie? I wtedy znowu Izrael
1: tak, no pamiętam
2: powstał.
1: Ten Dżaludzie, fajna płyta.
2: Bardzo fajna ta płyta.
1: Dostałem ją na 18.
2: No, Brotherhood of Men, pierwszy
1: utwór. Piękny utwór.
2: Genialny. Mm-hmm. No, Izrael powstał, znaczy się odrodził.
1: Tak.
2: Później ta płyta Kryzysu, to jest dla mnie cudowne, że to zostało nagrane, że ten kryzys został nagrany i to mam, jak słucham tej płyty, to ja prawie mam łzy w oczach. Tę płytę Kryzys komunizmu, co wyszła, nie? Mm-hmm. On to na przykład to, no i w armią zagrał na Freaku, nie?
1: Tak.
2: No ale później, ten potworny wypadek, nie, nastąpił.
1: Okropna rzecz.
2: Wiesz, najważniejsze jest to, że Robert Brylewski dla mnie jest najważniejszym muzykiem polskiego rocka.
1: No i nie tylko dla pana, tak.
2: Dla mnie jest to najważniejsza postać w polskiej muzyce rockowej. I to, w jaki sposób on umarł, jest dla mnie po prostu straszne, że został pobity na śmierć, nie?
1: Tak.
2: Nie
1: przystaje do takiej postaci.
2: To jest straszna historia i to też w tym momencie, kiedy on jakby odrodził się znowu po tym długim okresie tego właśnie, tej walki, gdzie prawie nic nie robił i no wszyscy wiedzą w Warszawie, jak to tam było, nie? No... Natomiast on później, tak jak mówiliśmy, te płyty zaczęły powstawać i była nadzieja na to, że właśnie będzie dalej, bo to taki talent rodzi się raz na bardzo rzadko.
1: Tak.
2: No i to, jak on zginął, to jest tragedia. No, i to,
1: ja śmiem twierdzić, że przed Brylewskim, taką postacią, która miała największy wpływ na polską muzykę,
2: ja też powiem,
1: to był Komeda, moim zdaniem.
2: A dla mnie to Tadeusz Nalepa.
1: A, też.
2: Niczego komedzie nie, tylko że tutaj mamy, powiedzmy, jazz, nie?
1: No tak, tak.
2: Ale dla mnie, jeżeli chodzi o muzykę rockową...
1: Tak, racja, to się zgadzam. Znaczy Komeda, Nalepa i później Brylewski w tej kolejności. Tak,
2: może Czesław Niemen też by się załapał.
1: Kurczę, moglibyśmy do ciekawych wniosków dać, rzeczywiście. No. Ale mi chodzi o takich postaciach, bym powiedział, totalnych dla muzyki, gdzie tam wywarły naprawdę taki przeogromny wpływ, że po dzisiaj się cytuje te dzieła, które stworzyli, no ale to moglibyśmy rzeczywiście bardzo długo grzebać w tym wszystkim. A jeszcze tak chciałem zahaczyć na koniec o temat Władcy Pierścieni, bo wiem, że to jest rzecz bardzo ważna w pana życiu. Gdzieś tam miało to duży wpływ również na twórczość armii. Pan miał ksywę Tom Bombadil nawet przez długi czas. A no, ostatnio Amazon masakruje trochę ten świat. Nie wiem, czy pan w ogóle widział pierwszy sezon Pierścieni Władzy.
2: No ja słyszałem tylko, że jakiś serial powstał, którego nie kręcił Peter Jackson.
1: Nie.
2: A te filmy Jacksona podobały mi się. Naprawdę.
1: No, fajne były, tak.
2: Może Hobbit jest trochę przesadzony za bardzo, ale Władca Pierścieni uważam bardzo dobrze zrobiony. Mm-hmm. Natomiast tutaj słyszałem, że jakiś serial powstał, ale ma złe jakieś recenzje.
1: No on jest trochę od czapy. Ja panu powiem.
2: Ja nie widziałem.
1: Podobno, bo teraz drugi sezon wychodzi. czy już wyszedł. Podobno jest sytuacja taka, że orkowie mają swoje orkowe żony i dzieci i nie chcą iść pod banerami Mrocznego Pana.
2: No tak.
1: No to tak trochę dziwnie, prawda? Jak to są istoty zrodzone z mroku de facto.
2: No trochę dziwne, no bo nie wiem skąd to zostało zaczerpnięte, no bo ja znam twórczość Tolkiena, czytałem jego wszystkie książki. No to jest chyba jakieś takie po prostu wyssane z palca.
1: To jest bazowane niby na Silmarillionie, ale no to tam...
2: Nie, no ale tam...
1: To jest to
2: ja
1: samo.
2: Czytałem Silmarillion.
1: No
2: nie, nie przypominam sobie nic o żonach orków, ani o ich buntach.
1: No to takie jakieś tam podobno są dziwne historie, no ale mam takie wrażenie, że tutaj są celowo przekłamywane pewne rzeczy, jeżeli chodzi o przesłanie, bo u Tolkiena jest jasne, zło dobrem zwyciężać, wiadomo.
2: Dokładnie.
1: A tutaj mamy zachwianie trochę tego świata jasności i mroku i to myślę, że tego Tolkien by nie pochwalał.
2: No, to, tam,
1: nie
2: no, wiem. No wie pan co, no to są nadużycia tej współczesnej kultury, w której żyjemy i obawiam się, że będzie tylko gorzej, jak się wmiesza w to sztuczna inteligencja tak zwana.
1: No. A, no tak. No,
2: niestety, to będzie już tylko gorzej.
1: No tak, ale sztuczna inteligencja póki co na szczęście nie jest zbyt inteligentna, raczej tam głupoty podpowiada.
2: No ale wie pan co, no ja przynajmniej zobaczyłem te zdjęcia, które ona sobie tworzy, albo na przykład obrazy, nie?
1: Albo potrafi uruchomić jakieś zdjęcie i dopowiedzieć sobie scenariusz, co tam się wydarzyło.
2: No i tu jest pewien taki, no dla mnie trochę to mnie ciarki po plecach przychodzą już i no mówiąc szczerze, gdybym miał jakiś guzik, który mógłby to wyłączyć, to bym to zrobił w jednej chwili. Mm-hmm. Ale tutaj ja na przykład oglądam takie jakieś wywiady, gdzie ludzie z entuzjazmem wielkim, że to będzie, jakie to będzie wspaniałe. No niestety ja obawiam się, że to może być koniec człowieczeństwa.
1: Tomasz Budzyński był dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio. Było naprawdę ciekawie. Dziękuję bardzo.
2: Ja też dziękuję i do usłyszenia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 8 FM.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Rock Radia.